To jest SK Rock. SK Rock.

0: jest SK Rock.
1: Zmasowany atak sił rosyjskich na Kijów. Polska poderwała myśliwce. Szczyt NATO, ale też ustawa o statusie osoby najbliższej w związku to tematy spotkań w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki najpierw rozmawiał z szefem MON-u, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
2: SK Rock. Raport.
1: Szósta. Michał Poklękowski, zapraszam. Siły rosyjskie dokonały w nocy zmasowanego ataku przy użyciu rakiet i dronów na Kijów, uderzając m.in. w budynki mieszkalne, poinformowały władze ukraińskiej stolicy. Co najmniej 8 osób zginęło, kilkadziesiąt zostało rannych. W płomieniach stanął wielopiętrowy hotel w centrum miasta. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Rosji, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.
2: To jest raport.
1: Blisko 300 interwencji Straży Pożarnej, uszkodzone dach oraz liczne podtopienia. To skutki gwałtownych burz, które przeszły wczoraj nad m.in. województwem świętokrzyskim. Silny wiatr łamał tam drzewa i zrywał poszycia dachów, a nawałnicom towarzyszyły intensywne opady deszczu i gradu. Lubelscy strażacy z kolei odnotowali ponad 320 zgłoszeń związanych z burzami, które w środowe popołudnie i też wieczór przeszły nad tym regionem Polski. Najwięcej, bo 45 razy interweniowali w powiecie puławskim. Szczyt NATO, ale też ustawa o statusie osoby najbliższej w związku to tematy spotkań w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki najpierw spotkał się z szefem MON-u, a potem z Urszulą Pasławską z PSL-u. To, co działo się przy krakowskim przedmieściu, śledził Michał Skolimowski. Michale, to na początek rozmowa z ministrem obrony. Wiadomo, co przyniosła?
3: Po spotkaniu nie było konferencji, ale do rozmowy odniósł się wiceszef MON-u Paweł Zalewski. Przekazał, że minister obrony i prezydent mają wspólne, spójne stanowisko, które zaprezentują podczas szczytu NATO w Ankarze. Jak dodał, mówią oni także jednym głosem w sprawie bazy USA w Polsce. Przypomnijmy, Pentagon wyraził w tej kwestii wstępne zainteresowanie.
1: Drugie spotkanie dotyczyło ustawy o statusie osoby najbliższej.
3: Dokładnie tak. Z naszych informacji wynika, że prezydent tę ustawę zawetuje, ale koalicja rządząca walczy w tej kwestii do końca i do końca liczy na podpis. A Karol Nawrocki, jak relacjonowała Urszula Pasławska z PSL-u, podczas rozmowy nie zdradził, jaką ostatecznie podejmie decyzję.
4: To jest dobra wiadomość. To oznacza, że jeszcze nie zapadła klamka.
3: Ludowcy, którzy przygotowali przepisy razem z Lewicą, podkreślają, że jest to rozwiązanie kompromisowe.
1: Ustawa zakłada możliwość zawarcia u notariusza przez dwie osoby umów cywilnoprawnych i reguluje m.in. dostęp do informacji medycznej czy kwestie dziedziczenia.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Załzawione oczy, przewlekły katar, ból głowy czy chore zatoki, nawet ból zębów to najczęstsze negatywne skutki używania klimatyzacji. Lekarze nie odradzają korzystania z niej, ale ostrzegają przed jej nieprawidłowym używaniem.
5: Źle konserwowana klimatyzacja niesie skutki zdrowotne, bo zwiększa ilość pleśni, grzybów w powietrzu, roztoczy. Klimatyzacja to wysuszenie powietrza, zatem wszelkiego rodzaju zaostrzenie alergii, tak zwany zespół suchego oka, wysuszenie błon śluzowych.
1: Mówi nam dr Marta Frejowska-Reniecka ze Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. Wiele osób ustawia temperaturę w domu albo w samochodzie nawet kilkanaście stopni niższą niż na zewnątrz. Tymczasem tak duże różnice temperatur w krótkim czasie

0: się mogą negatywnie wpływać na nasze zdrowie.
1: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
2: Pogoda.
3: Czy mogę wam powiedzieć, co ja robiłam dzisiaj w nocy?
4: Mhm. Asia, co robiłaś dzisiaj w nocy?
3: Leżałam na golasa, normalnie, tak jak mnie Pan Bóg stworzył, przy otwartych oknach, na amen. I patrzyłam na buszę i słuchałam deszczu i to było ekstra, ale potem się strasznie bałam, że jak będę tak dalej leżeć i zasnę, to jak ta burza się rozkręci, to jeszcze jak mnie pierun trzaśnie, to mi przyjdę na poranek.
2: To prawda, to jak opowiadamy o tym, co robiliśmy w nocy, to ja też, jeżeli pozwolicie, wstałem w nocy, bo mnie tak coś podkusiło, wziąłem lornetkę, stanąłem w oknie, wycelowałem w okno, nie, patrzę, a tam jakaś leży baba na golasa, nie?
3: Dobra, masz lornetkę, powiem ci, naprawdę.
4: Mogę żart wuja Wojtka?
2: Dawaj. Czy nie?
4: Słuchajcie, Asia leżała nago, a na dworze aż się mokro zrobiło. Proszę Państwa, 15 stopni w poranku, w ciągu dnia trochę cieplej, bo do 27 w centralnej Polsce, 27 też na zachodzie, 26 w Katowicach, 23 w Krakowie, 24 w Gdańsku. Dzisiaj będzie już trochę bardziej sucho.
2: Tak, będzie sucho, to prawda.
1: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Estero.
2: Dzisiaj zapytamy Państwa, co chcielibyście zobaczyć. Co my oglądaliśmy w nocy, to słyszeliście parę chwil temu.
3: No to prawda, ale tak naprawdę jak leżałam na golasa, to czekałam na UFO.
4: Co chcielibyście zobaczyć, to jest jedna sprawa. Co chcielibyście usłyszeć, to na pewno głos Michała Poklękowskiego.
0: Nie wiem, ja już wszystko widziałem dzisiaj.
4: Czyli też byłeś u Asi.
0: Zwizualizowałem sobie Kondzia i Wojtka po Asi wynurzeniach.

0: Dzisiaj jest dobry dzień. Jest dzień, o którym trafnie można powiedzieć po polsku dzień dobry.
1: Good morning. Good morning.
2: Eska Rock.

0: lat, ale chciałem tylko powiedzieć, że dzisiaj wejście mieliście zajebiste. Poprawiliście mi bardzo humor. Dziękuję.
1: Ależ bardzo proszę, jesteśmy do usług. My dzisiaj o UFO, my trochę jesteśmy jak tacy kosmici od godziny 6 rano, więc będziemy za to UFO robić.
2: Tak, dzisiaj o UFO sobie rozmawiamy, dlatego pytamy państwa, co chcielibyście zobaczyć. Ja sobie zapisałem, że chciałbym zobaczyć nago kobietę, ale to mam odhaczone. Ziętarska spała dzisiaj sotę.
3: Tak, ten temat już mamy za sobą.
1: Tylko dzisiaj, ten temat mamy za sobą, tak.
3: Ale nie wiadomo, co jeszcze przyniesie dzisiejszy dzień. Mamy też dzisiaj, proszę państwa, dzień dziennikarza sportowego. Mm-hmm. Ja ze swojej perspektywy chciałbym zobaczyć na żywo wyścig Formuły 1 z padoku. Czy w ogóle chciałbym go zobaczyć, ale z padoku to jeszcze bardziej.
2: Ja bym chciał Polskę na mundialu zobaczyć.
3: Nie muszę za 4 lata.
1: Widzisz, ja wyścig z padoku szczęśliwie mam już za sobą, chociaż bardzo chętnie bym jeszcze raz zobaczyła. Ja jednak będę trochę nudna i chciałabym zobaczyć kilka zer na moim koncie.
2: O, to też ładne, tak.
3: A ja mam 0,00 zera.
2: Co państwo chcecie zobaczyć? O to dzisiaj państwa pytamy.
4: M jak miłość, barwy szczęścia.
2: Sport?
4: Nie.
2: Polityków, którzy gadają w telewizji?
4: Uwielbiam teraz naszego nowego prezydenta oglądać. Byłam za Nawrockim i głosowałam na niego.
1: Słuchajcie, nie ma się co śmiać. Ja mam takiego serdecznego przyjaciela, który jest absolutnie fanem bardzo ciężkiego rocka. Gra na gitarze i jest jednocześnie wielkim fanem serialu M jak miłość. I żona kiedyś zrobiła mu prezent urodzinowy i zaprosiła go na tak zwany dzień na planie M jak miłość. I on do dzisiaj wspomina, że to był najlepszy dzień jego życia.
3: Boże,
1: Andrzej, tak... pozdrawiam cię serdecznie.
3: Takie wymagania. To wystarczy barwy szczęścia, M jak miłość i człowiek zadowolony.
5: Poranne 6:09 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Do tego, co państwo byście chcieli, to nie mamy, ale mamy inną znakomitą muzę na antenie SK Rock. Naprawdę, jest ich sporo, Aśka będzie wymieniała.
1: Proszę bardzo, Bear McCreary, Slash, Duff McKagan, ten Duff McKagan z Guns N' Roses. Tak jest, Chad Smith.
3: Ten z Red Hot Chili Peppers.
1: A jak, i Brendan McCreary, proszę bardzo.
3: Ten, co
1: bardzo
3: ma świetny głos.
1: No? Cool, cool, cool, cool six.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.
3: Eska Rock. Gramy dla was.

0: Troszkę nam się mundialowo zrobiło na sekundę na antenie Eski Rock. No to może dosłownie dwoma słowami o tym mundialu, bo przecież dobre mecze, naprawdę dobre mecze. Za nami je zacząłem oglądać, bo pierwszy mecz grają o 18, czyli jest szansa. Mm-hmm. Drugi startuje tam w okolicach 22. Wczoraj dwa dobre mecze widziałem.
1: Naprawdę ty zobaczyłeś ten mecz o 22? Tak. Ty jesteś bardzo dzielny, chciałam powiedzieć. Ja tylko wiem, że moja znajoma akurat wróciła z Lizbony i mówi, że Portugalia szaleje, jak gra w ją Wyspy Zielonego Przylądka.
0: No okej.
1: Okay. A widzisz, więc to tak działa, bo przecież Wyspy Zielonego Przylądka są jednak portugalskojęzyczne.
0: Tam jest Portugalia A i Portugalia B na tym mundialu, a nie ma Polski A w ogóle, nie?
2: Tak, ale jest Polska B.
0: B, to B. Prawda, to prawda. I o tym mundialu państwo także, bo dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, co chcielibyście zobaczyć.
3: Dzień dobry, co do tego mundialu, no to co rusz Polacy grają na tym mundialu, ale w siatkówkę, pozdrawiam. No
2: tak. A poza tym na tym właściwym mundialu piłkarskim Szymon Marciniak nas już przez kolejny mundial świetnie reprezentuje.
0: Dokładnie, właśnie tak, to jest nasz sędzia, Baśka zrobiła wielkie oczy.
1: Ja się uczę przy was.
0: Tak, my się też uczymy cały czas, jeżeli chodzi o mundial, to dobry mundial jeszcze przed nami, dobry mundial także za nami. Dzisiaj pan Wojtek wspomniał Dzień Dziennikarza Sportowego, to o mundialu przypomnę wypowiedź jednego z lepszych polskich dziennikarzy sportowych sprzed lat.
4: Mamy mundial 4K, Kolumbia, Kazań, klęska, 4K, proszę sobie dopisać według własnego uznania.
5: 6 na 9 w ESC Rock.
0: Co sobie wtedy dopisałeś?
2: Kanapka.

0: Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, co chcielibyście zobaczyć z okazji Międzynarodowego Dnia UFO, ale gdybyście chcieli zobaczyć swoimi uszami wielki powrót muzyczny, to już dziś wieczorem w Kawałkach Mojego Życia pojawi się człowiek, który przed laty grał z zespołem Róże Europy.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Efekt MEV, który został stworzony przy użyciu gitary i gałki głośności na gitarze, gdzie gitarzysta po prostu zrobił to tak cudownie, że ja do tej pory słuchając tego, no mam wrażenie, że to są faktyczne MEV.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Tomek Bruszewski, ex-Róże Europy. Zapraszam gorąco do słuchania audycji Kawałki mojego życia, w której będę gościem.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Mamy zielone światło dla stałej obecności wojsk USA w Polsce, powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz po rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Sąd uznał, że te zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry, które dotyczą najpoważniejszych przestępstw, zostały uprawdopodobnione, przekazała wieczorem rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie. Prokuratura poinformowała z kolei, że w sprawie Ziobry wniosek o ekstradycję zostanie sporządzony niezwłocznie.
3: To jest raport.
4: W szarej strefie coraz rzadziej pracują zarówno Polacy, jak i mieszkający nad Wisłą cudzoziemcy, pisze czwartkowy dziennik Gazeta Prawna. Gazeta przytacza dane, wedle których inspektorzy w 2025 roku wykryli o 7,5% mniej nielegalnie zatrudnionych polskich obywateli niż rok wcześniej.

0: Polska Rock Sport.
1: Pewna wygrana Stanów Zjednoczonych 2-0 z Bośnią i Hercegowiną i awans do 1/8 finału mundialu. Amerykanie wygrali, mimo że przez ponad pół godziny grali w osłabieniu. We wczorajszych spotkaniach było też blisko dwóch niespodzianek. Senegal 2-0 prowadził z Belgią. Ta jednak w ostatnich minutach doprowadziła do wyrównania, a w dogrywce w 125 minucie strzeliła na 3-2. W innym spotkaniu Demokratyczna Republika Konga długo prowadziła z Anglią, która nie miała pomysłu, jak z nią wygrać. Harry Kane wziął jednak sprawy w swoje ręce, strzelił 2 gole i dał Anglikom upragniony awans. Kolejne spotkanie Huberta Hurkacza bez straty seta. Polski tenisista wygrał w 3 setach z Sebastianem Hoffnerem i awansował do 3. rundy Wimbledonu. Z kolei w turnieju kobiet doszło do sporej niespodzianki. Już w 2. rundzie odpadła triumfatorka niedawnego Rolanda Garrosa Mira Andrijewa, która przegrała z Barborą Krejcikową.
2: Autorem programu był Erste Bank Polska.
3: 6/9 w Esce Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Esce Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: Guns N' Roses za nami już na antenie Eski Rock, dokładnie 19 minut do godziny 7. Norwegowie grają na tych mistrzostwach świata w piłkę kopaną i dlatego Aśka zabierze nas do Norwegii teraz.
1: Tak, zabiorę was, poza tym tam jest zdecydowanie chłodniej. Mało tego, jest szansa, że będą tam myśleć samodzielnie. Norweski premier, wyobraźcie sobie, zapowiedział wprowadzenie zakazu korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w szkołach podstawowych. Po prostu nie ma, koniec. Restrykcje mają objąć wszystkie placówki na terenie całego kraju, a nowe przepisy będą obowiązywać od kolejnego roku szkolnego. Mało tego, ograniczenia będą obejmowały te szkoły ponadpodstawowe, tylko że tam będą troszkę łagodniej to traktowali. Korzystanie z narzędzi sztucznej inteligencji będzie możliwe, ale wyłącznie pod nadzorem nauczycieli.
2: Ale powiedziałeś, że będą myśleć samodzielnie, prawda?
1: Tak.
2: Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zobacz, oni chodzą na stadiony piłkarskie i cały mecz wiosłują.
3: 6 na 9. Rock.
4: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
3: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Od razu w głowie mam tę reklamę w telewizji z kawą. Proszę Państwa, dzisiaj Międzynarodowy Dzień UFO. W związku z tym pytamy, co chcielibyście zobaczyć i tak jakoś nam przyszło do głowy, że może te oba tematy ze sobą połączyć?
1: UFO porno! UFO porno!
0: Chcielibyście?
2: Czekajcie, teraz ruszyłam trochę wyobraźnię. Nie wiem, czy ja bym chciała to zobaczyć, ale to, co zobaczyłam teraz w mojej głowie, to jest coś, czego nie odzobaczę i trochę żałuję.
0: Stefan, co ten statek kosmiczny tak się kołysze w krzakach?
3: To Państwa pytamy o to samo. Co chcielibyście zobaczyć? UFO porno czy UFO i mundial?
4: Ojej, a tu łatwo powiązać te UFO ludki i naszą drużynę na mundialu. No prędzej zobaczę, jak kosmici wylądują na Stadionie Narodowym i zrobią sobie grilla z naszymi orłami, niż nasi podniosą ten puchar upragniony. No nawet do grupy tej... by się dostali, ale to widzę, że to z francuskiego merne szanse.
0: No, nie wiem, czy na Stadionie Narodowym może statek kosmiczny wylądować, ale w Katowicach kiedyś wylądował i został.
2: I został.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
6: Przemówienie z dnia 7 roku.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Bez wolności moglibyśmy się obejść, bez szkoda gadać nie. Katarzyna Żak nadaje z planu rancha u boku serialowego syna. Boże, jak Marianek wyrósł. No tak to jest, jak matka znika na 10 lat.
2: Ja mam, słuchajcie, taki tytuł, który znalazłam, którego konstrukcja jest fascynująca sama w sobie. Ja ją tutaj po prostu porzucę. Solidnie przysmażona Małgorzata Rozenek chłonie promienie słoneczne niczym gąbka we wzorzystym bikini. Mhm.
3: Koniec. Nigdy nie widziałem gąbki we wzorzystym bikini. Proszę Państwa, u mnie z kolei Taylor Swift i Travis Kelce lada dzień biorą ślub. Nawet goście nie znają lokalizacji ceremonii. Przecież jest napisane Taylor Swift i Travis Kelce.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
5: Kawałki mojego życia w czwartek o

0: Eski Rock.
1: Zażalenie obrońców byłego ministra zostało odrzucone. Sąd utrzymał decyzję o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Fala ekstremalnych upałów i burz może wręcz uniemożliwić zaplanowane na weekend obchody Święta Niepodległości w USA.
2: Eska Rock. Raport.
1: Siódma. Michał Poklękowski, zapraszam. W Kijowie trwa akcja ratunkowa po zmasowanym rosyjskim ostrzale trwającym niemal przez całą noc. Od tego zaczynamy raport o siódmej. Według najnowszego bilansu 9 osób nie żyje, ponad 50, w tym 2 dzieci zostało rannych. Lokalne władze informują, że sytuacja w mieście jest dramatyczna. Służby pracują teraz na gruzach w ponad 30 miejscach. Większość ze zniszczonych obiektów to budynki mieszkalne. Dzisiejszy nocny atak, który nastąpił około 2 w nocy, był niezwykle mocny. Nie wiemy jeszcze, co to było. Kiedy wybiegliśmy z mężem z domu, zobaczyliśmy płomienie i zawalił się fragment dachu. Opowiadała mieszkanka jednego ze zniszczonych bloków. Rosjanie zaatakowali w tym samym czasie Charków, Zaporoże, Połtawę i Dniepr. Wcześniej o zagrożeniu zmasowanym ostrzałem ostrzegał prezydent Ukrainy.
2: To jest raport.
1: Sąd utrzymał decyzję o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Zażalenie obrońcy byłego ministra zostało odrzucone. Posiedzenie trwało kilkanaście godzin. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co w praktyce oznacza ta najnowsza decyzja sądu?
3: To otwiera drogę prokuraturze do kolejnych działań w sprawie Zbigniewa Ziobry, między innymi do złożenia wniosku o ekstradycję. Już w połowie maja słyszeliśmy, że dokument jest gotowy, ale śledczy czekali na prawomocną decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Sąd będzie mógł też teraz zająć się wnioskiem prokuratury o europejski nakaz aresztowania. Były minister przebywa w Stanach Zjednoczonych, więc ENA mógłby okazać się skuteczny tylko w przypadku jego ewentualnego powrotu na teren Unii Europejskiej. Obrońcy posła PiS podczas posiedzenia składali szereg wniosków. Dotyczyły one m.in. wyłączenia sędziów czy zawieszenia sprawy. Nie zostały one jednak uwzględnione.
1: Zbigniew Ziobro, przypomnę, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Do USA przeniósł się z Węgier, gdzie dostał azyl polityczny od poprzednich władz w Budapeszcie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Fala ekstremalnych upałów i gwałtownych burz może zakłócić zaplanowane na weekend, ten najbliższy, obchody Święta Niepodległości, zbiegające się z 250. rocznicą ogłoszenia Deklaracji Niepodległości USA. Krajowa Służba Pogodowa w Waszyngtonie ostrzega przed temperaturą odczuwalną, sięga aż trudno w to uwierzyć, niemal 50 stopni Celsjusza oraz gwałtownymi nawałnicami, które mogą zagrozić plenerowym uroczystościom i pokazom fajerwerków.
0: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. Pogoda.
4: U nas burzliwie wczoraj było, troszeczkę się ochłodziło, troszeczkę przewiało nasz kraj, no i trochę mokro się zrobiło i na pewno gleba z tej okazji będzie się cieszyła. 16 stopni na północy, 17 w Warszawie, tak wygląda sytuacja o poranku, a w ciągu dnia od 24 w Trójmieście przez 25 w Olsztynie, 26 w Bydgoszczy, 27 w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu. I nie śmiejcie się ze mnie.
5: Nie, przepraszam, bo ja po prostu, wiesz, jakby ty masz czasami takie fajne sformułowania, które bardzo działają na moją wyobraźnię. I ja bardzo chciałabym zobaczyć taką szczęśliwą glebę. Ale będzie piękny dzień!
6: Gleba to był taki tancerz, czyli nie cieszyła się, tylko cieszył się. No, to żebyśmy mieli jasność.
4: Dobrze, nie mówię.
6: Do domu, do domu.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
2: Dzisiaj dzień UFO i pytamy, co chcielibyście zobaczyć. Już ustaliliśmy, że ja bym chciała zobaczyć szczęśliwy czarnoziem.
3: Ty, ale czy rzeczywiście Maciej Gleba Florek? Chciałbym zobaczyć taniec z deszczu.
4: A no i w dzień UFO gramy oczywiście UFO. Doktor, doktor.

0: Anna Lewandowska na pewno nie chciałaby zobaczyć Chicago. Ale dzisiaj pytamy Państwa o to, co chcielibyście
1: Chicago.
0: Zobaczyć.
1: Chicago. To już za bardzo nie brzmi. Chicago. Ja chciałam zapytać, czy czytaliście taką książkę Lądowanie w Garwolinie Chmieleckiej, którą absolutnie uwielbiam i ona jest o kosmitach. I okazuje się, że w Garwolinie na przykład wylądowali kiedyś.
0: Nie. Nie wylądowali. Wojtek się z tobą nie zgadza.
2: Nie czytałem.
0: Drodzy Państwo, co chcielibyście zobaczyć wy?
3: Cześć, cześć. W temacie dnia. Ja to bym chciała zobaczyć liczby, które wygrają w jakiejś kumulacji Eurojackpot. O, tak na przykład.
2: 6 i 9. Podaję liczby. 6 i 9.
1: Czekaj, bo to już grubo, wiesz, lotto to już nie, to już za mało jest, absolutnie, proszę cię, już tak kilkadziesiąt milionów to jest minimum.
2: Tak, Eurojackpot, proszę Państwa, wszyscy się rozochocili. My dzisiaj rozmawiamy z Państwem o tym, co chcielibyście zobaczyć, a niektórzy też łączą to z tym, co już zobaczyli.
4: A pamiętacie taki film, Kosmiczny Mecz? Tam pod koniec ostatniej chyba, jednej z ostatnich scen, George Michael przecież ląduje na stadionie, co prawda bejsbolowym, ale statkiem kosmicznym. A cytując klasyka, dlaczego nie można? Można, jakby nie można było, to Bóg inaczej świat by stworzył. Pozdrawiam.
2: Słuchajcie, ja tak się zastanawiam, nie wiem, co było dziwniejsze, czy to, że George Michael przeleciał statkiem kosmicznym, czy to, że George Michael grał w kosza i w baseball. No.
0: A kto tam lądował?
2: George Michael.
0: A nie Michael Jordan?
2: Nie no, przecież pani wyraźnie powiedziała.
0: No to moim zdaniem i tak był Michael Jackson.
5: 6 na 9 w SC Rock.
0: Powiedz, że nie wyglądał na kosmitę.
1: O Boże.
5: Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Ale chciałaś, jak mu się ta ręka tak wydłużała i robił wsad do kosza?
0: Właśnie nie pamiętam tego
1: cicho,
0: filmu,
1: dziwna wiosna teraz gra, moja ulubiona, hej.

0: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama.

0: To byli kosmici dopiero, po prostu nie lada The Doors i Light My Fire. Mam wrażenie, że w ogóle kosmitów wśród nas jest bardzo dużo. Pamiętacie film pod tytułem Men in Black? Tam to się dopiero działo, jeśli chodzi o kosmitów.
1: Ja wszystko zapomniałem, jak kliknęli takim długopisem w moją stronę.
2: No właśnie, ja też pamiętam. Ostatnie, co pamiętam, podszedł facet z takim długopisem, błysnęło, nie? Tak. I nie wiedziałem, jak do domu wrócić.
0: A co twoja żona na to?
2: Nie mam pojęcia.
1: Potem widziałem, jak na krakowskim przedmieściu coś robił.
2: Drodzy Państwo, dzisiaj pytamy o to, co chcielibyście zobaczyć, a to oczywiście w związku z Dniem UFO, no to lecimy po kolei. To może sprawdzimy sobie tutaj.
3: Wielbicielka Chmielewskiej serdecznie pozdrawia Ziętarę. Lądowanie w Garwolinie jest super. Moim zdaniem jest bardzo niedocenianą książką tej autorki.
0: To prawda. Ja bardzo przepraszam, ja jeszcze pozdrawiam, znaczy polecam ostatnie zdanie Nieboszczyka. Jest doskonałe.
1: A to było przed lądowaniem w Normandii, czy już po?
2: Zaraz przed. No i sprawdźmy tutaj.
4: A ja najbardziej bym chciał zobaczyć występ na żywo Janusza Koracza w piosence o zdrowiu.
5: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
6: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
5: Tak się szczęśliwie składa, że mamy pana Koracza na sali.
7: 6 na 9.
2: Choć akurat z tragarzami przechodzili Green Day.

0: Państwa, 7:28 na zegarach. Za chwilę zajrzymy do Meliny, dowiemy się, co czeka nas ciekawego w dzisiejszym premierowym odcinku Marcina Mellera, a chwilę później słyszymy się z Michałem Poklękowskim.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Gdyby nie Polska, gdyby nie reakcja Polska, gdyby nie te kilkaset czołgów, gdyby nie te samoloty, gdyby nie te transporty amunicji, które idą cały czas, a przez polską ziemię, eskortowane przez polskich żołnierzy, za które przecież nie pobieramy żadnych środków, gdyby Polska zachowała się tak jak Węgry Orbana, Ukraina najpewniej by padła. Usprawiedliwiona jest reakcja żalu, pretensji do prezydenta Zełenskiego, do władz ukraińskich, bo one w moim przekonaniu zachowały się nie fair, na co z kolei nastąpiła ponadwymiarowa reakcja prezydenta Nawrockiego. Sądzę, że mógł lepiej, inaczej zadziałać poprzez wsparcie różnego rodzaju działań dyplomatycznych.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie znawca stosunków polsko-ukraińskich, historyk profesor Grzegorz Motyka.
1: Melina w Esce Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. 9 osób zginęło w wyniku nocnego zmasowanego ataku Rosji na stolicę Ukrainy, Kijów. Ranne są co najmniej 34 osoby. W następstwie rosyjskiego ataku zniszczonych lub uszkodzonych zostało ponad 30 budynków w różnych częściach Kijowa. W płomieniach stanął m.in. wielopiętrowy hotel w centrum miasta. Amerykańskie służby imigracyjne w ciągu zaledwie 5 dni zatrzymały w kraju ponad 10 tysięcy osób, poinformował dziennik New York Times. Jak podkreślił, liczba zatrzymań nielegalnych migrantów w ostatnim czasie niemal się podwoiła. No i zwiększane jest tempo deportacji. Według gazety obecna kampania zatrzymań i deportacji w USA prowadzona jest bez rozgłosu, w przeciwieństwie do mocno nagłaśnianych operacji z minionego roku w Chicago i Los Angeles, oprotestowanych ostro przez demokratów.
5: To jest raport.
6: Blisko 132 tysiące gapowiczów ma niemal 207 milionów złotych długów za jazdę bez ważnego biletu, tak wynika z najnowszych danych Big Info Monitora. Ponad 1/3 tej kwoty przypada na województwo łódzkie.

0: SK Rock Sport.
1: Trzech współgospodarzy w komplecie w 1/8 finału mundialu. Do tego grona dołączyli dziś w nocy Amerykanie, którzy 2-0 wygrali z Bośnią i Hercegowiną. Łatwiej przeprawy nie mieli Anglicy, którzy 2-1 wygrali z Demokratyczną Republiką Konga, a Belgowie po dogrywce wyszarpali wygraną z Senegalem 3-2. WTA zdecydowało o przeniesieniu finału sezonu. W ostatnich 2 latach turniej odbywał się w Arabii Saudyjskiej. Teraz zdecydowano, by zawody z najlepszymi zawodniczkami sezonu odbyły się w listopadzie w Indian Wells.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9 w SC Rock.

0: dzisiaj rozmawiamy z Państwem o tym, co chcielibyście zobaczyć. Ja chciałbym zobaczyć, jak odzyskuje się miedź z kabli telefonicznych na przykład.
1: No właśnie, bo teraz porozmawiamy o tym, czego w Finlandii już nie zobaczą. Nie zobaczą Noki, to już wiemy od kilku lat, ale po prawie 140 latach zakończono też działanie telefonii stacjonarnej opartej na ogólnokrajowej sieci miedzianych kabli. Tak przekazał we wtorek tamtejszy operator telefonii komórkowej. Z usług korzystało już tylko kilka tysięcy osób, dlatego utrzymanie infrastruktury stało się zbyt kosztowne i po prostu niekorzystne. Ostatni w kraju telefon, dzwoniąc do Helsinek na numer stacjonarny Stołecznego Muzeum Telefonii, wykonał z Londynu prezes Elisy Topi Manner do dyrektora fińskiego Urzędu Łączności i Infrastruktury. Historyczna rozmowa była transmitowana przez fińską telewizję. No a teraz koniec, nie będzie, forget about it.
2: Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne. Ja po pierwsze do dzisiaj potrafię powiedzieć, że wykręcam numer, co potwornie bawi moje dziecko. No i nie wiem po co i nie wiem dlaczego. Mój mózg pamięta do dzisiaj stacjonarny numer telefonu z mojego rodzinnego domu, znaczy w sensie naszego mieszkania na warszawskim Ursynowie, i był to numer 479040.
0: Zadzwonimy, zobaczymy, kto tam dzisiaj mieszka.
3: 6 na 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Reklama.

0: Dzień UFO mówimy o tym, co chcielibyście zobaczyć, ale ja wspominałam film pod tytułem Men in Black. No i Kondzio, powiedziałeś, że widziałeś, ostatnie co widziałeś, to błysk w długopisie.
1: A to Wojtek zaczął, nie ukrywam, naprowadził mnie na ten błysk w długopisie. Przypomniał, że taka w ogóle scena miała miejsce.
2: No tak, Will Smith podchodził i potem już nie pamiętam, co się działo.
1: Otóż to, i państwo o tym.
3: Tak jadę i słucham Kondzia o tym długopisie, co mu pstryknął w oko i nie pamiętał, co robił później. Ale skąd on pamiętał ten błysk w tym długopisie, skoro to wymazuje pamięć? Nie mam pojęcia, jak on to zrobił. Niech on mnie tego nauczy.
2: A wiecie, kto jeszcze miał błysk w długopisie?
1: Nie.
2: Andrzej Duda.
1: Dobrze, tak. Aha. Jesteś, fafara, faj do przodu? Ta? No to uwaga, do ciebie też, żeby nie było.
4: Cześć, robaczki, w temacie dnia ten bardzo chciał zobaczyć w poniedziałek rano Wojtka w pracy.
1: No, to musi pan dotrzeć. My też, bo nigdy nie wiadomo, czy będzie, czy nie będzie. A? Bo wiecie, on ma w poniedziałek taką zabawę. On wchodzi za kotarę i za tej kotary...
5: Jak patrzę tak, to mnie widać. Ale jak tak, to już nie. Widać mnie? Nie widać mnie. Widać mnie? Nie widać mnie. Nie widać? Widać.
6: Super, nie.
5: Nie widać? Nie widać, widać. Widać, nie widać, trochę widać i nie widać, teraz widać.
7: 6 na 9.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: To ja, proszę Państwa, zacznę. 70-letnia Kris Jenner świeci naciągniętą twarzą na urodzinach Chloe. To chyba jakaś specjalna aktualizacja musi być, bo wystarczy naciągnąć twarz i ona zaczęła świecić.
2: Czekaj, macie to ciekawe. To... No dobra, to ja mam to, o czym już wszyscy wiedzą. Uczestniczka, jeszcze raz.
3: Proszę.
2: Uczestniczka obozu Anny Lewandowskiej zdradza, jak ta zareagowała na odejście Roberta z Barcelony. Przerwała trening i była załamana. No i Boże, czym tu się łamać? No trzeba dzieciom kupić czapki i sanki.
3: Tak, no tak wybrali, trudno co zrobić. To ja też ze świata sportu i to tego kopanego Marina i Wojciech Szczęśni świętują urodziny syna. 8 lat temu zostaliśmy rodzicami naszego wspaniałego chłopca. No ale o tym, które to urodziny syna, ani słowa, nie?
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
5: Joanna Ziętarska.
6: Robili takie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że nie przychodził księgowy z kalkulatorem i nie mówił: na to nas nie stać, tego nie robimy.
5: Łukasz Bąk.
7: Najpiękniejsze w autach tego typu jest to, że są całkowicie bez sensu, ale tak, wsiadasz za ich kierownicę i japa ci się cieszy od ucha do ucha.
5: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
8: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
5: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama. Eskarock.pl. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
9: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera,

0: gwiazd SK Rock.
1: Strażacy i energetycy mają pełne ręce roboty. Duże straty na Lubelszczyźnie po wieczornych i nocnych nawałnicach. Za zakazem używania smartfonów w szkołach cały Sejm. Kluczowe głosowanie w tej sprawie już jutro. Największe gołębie świata można już podziwiać w warszawskim zoo.
2: SK Rock. Raport.
1: Minuta po ósmej. Michał Poklękowski, zapraszam. 1000 osób bez prądu, zalane posesje, zablokowane drogi i kilkadziesiąt uszkodzonych budynków. Tak wygląda duża część Lubelszczyzny po nocnych burzach. Strażacy i energetycy mają pełne ręce roboty, a nad Lubelszczyzną wciąż grzmi. Wichura między innymi zrywała dachy, zalanych jest wiele posesji i domów mieszkalnych, mówi nam kapitan Łukasz Chomczyński z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
3: 418 interwencji od godziny 15 do 5.30, 73 wiatrołomy, 80 podtopień i 65 uszkodzonych budynków mieszkalnych i gospodarczych.
1: Ponad 300 strażackich interwencji, także między innymi w Świętokrzyskim, utrudnienia dotknęły pasażerów kolei również. Z blisko godzinnym opóźnieniem przejechał do Lublina pociąg IC Górski ze Szczecina do Chełma. Ponad 30 minut spóźnienia mają składy Kijew Express z Warszawy do Kijowa, IC Inka z Warszawy do Lublina czy IC Sztygar z Krakowa do Lublina.
2: To jest raport.
1: Cała scena polityczna za zakazem używania smartfonów w szkołach. W Sejmie odbyło się drugie czytanie ustawy w tej sprawie. Zakaz ma dotyczyć podstawówek, ale ustawa nie zamyka możliwości, by ograniczenie rozszerzyć również na szkoły ponadpodstawowe. Pomimo politycznego porozumienia w tym zakresie nie brakowało też pewnych głosów krytyki.
4: Dość sytuacji, w których na przerwach widzimy te obrazki, gdzie dzieci całe przerwy scrollują TikToka.
5: Badania pokazują również, że sama obecność smartfona na ławce rozprasza uczniów. Nawet jeśli urządzenie nie jest używane.
6: Muszę przypomnieć, że najpierw było z Państwa strony, że wprowadzanie zakazu smartfonów w szkole to jest XIX wiek. No ale w końcu jednak, prawda, się okazuje, że to nie XIX wiek, że to ważna sprawa. No po prostu pojawiły się sondaże.
1: Mówiły Kinga Gajewska z Koalicji Obywatelskiej, Karina Bosak z Konfederacji i Mirosława Stachowiak-Różecka z PiSu. Głosowanie nad ustawą już jutro.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: W którym na koniec jeszcze wyjątkowy ptak. Największe gołębie świata do zobaczenia w stołecznym zoo w hali wolnego lotu zamieszkała wyjątkowa para korońców siodłatych. Ptaki są wielkości sporej kury albo małego indyka.
7: To jest duży chodzący gołąb. One ważą 2,5 nawet do 3 kg. Mają na głowie charakterystyczną koronę z piór. Dosyć długi ogon, a ich upierzenie jest raczej takie sino-niebieskie i na plecach występuje czerwony rdzawy pas, no tak jakby siodło.
1: Opisuje Marcin Chrapowicki z warszawskiego zoo. To jedyny polski ogród zoologiczny, w którym można podziwiać ten konkretny gatunek ptaka.
7: Jeżeli chodzi o ogrody zoologiczne krajowe, to tylko u nas jest ten gatunek. Cała reszta skupia się jeszcze na korońcu plamoczubym. I jeżeli chodzi o europejskie ogrody zoologiczne, to też jest tych ptaków bardzo niewiele. Ta populacja dopiero jest tworzona.
1: Ten wspomniany ptak jest wyjątkowy pod kilkoma względami. Nie dość, że duży, to jeszcze rzadki, to endemit. W naturze korońce siodłate występują wyłącznie na zachodzie Nowej Gwinei i okolicznych wyspach.
8: Korońce siodłate, weź, po prostu osiodłali.
9: Poczekaj, tak. Mi się wydaje, że to jest bardzo fajny komplement potem, ale masz ładny endemit.
0: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon. Właśnie

0: Właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. Pogoda.
1: Nie wiem, jak dotarliśmy do tego momentu, ale znowu wyszło na to, że Michał zachęca nas do oglądania ptaków.
2: No bo już wiemy, że oglądanie ptaków zdecydowanie spowalnia starzenie.
1: Tak, ale najgorzej, jak taki gołąb leci nad nami i nigdy nie wiesz, kiedy zbombarduje. Na pewno najgorzej, jak masz obok biały samochód, to wtedy.
2: Jak już ruszasz temat gołębia, to ja po raz kolejny powtórzę w moim życiu, że mnie wkurza, że gołąb nie używa, znaczy za rzadko używa skrzydeł. Jak ja podjeżdżam samochodem i jadę powoli po uliczce i on sobie idzie, ten gołąb, to zamiast odlecieć, to on odtuptuje. I ja czekam, aż on tymi małymi, rozumiesz, kurczę, nóżkami odtupta sprzed mojej maski, zamiast użyć skrzydeł.
1: On po prostu robi taki pojedynek, patrzy na ciebie i robi, kto pierwszy mrugnie.
3: Matko, o czym wy rozmawiacie, ludzie? Słuchajcie, jak tak słucham was, to miała być naprawdę dobra pogoda. Była szansa na to, żeby wyszła dobra pogoda,
1: i
3: a
1: będzie
3: wyszło
1: dobra.
3: Jak nie, zwykle. No.
1: Będzie dobra, 26 stopni i pochmurno.
3: Dzisiaj, drodzy państwo, mamy też przy okazji, mówiliśmy już o tym dziennikarza sportowego i on chciał ocenić to, co robiliśmy parę chwil temu na antenie.
4: A i będzie bramka, Jezus Maria, jaki błąd Borusa. Coś niesamowitego.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Escarot 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Escarot.
3: Borubara ponownie w akcji chciałbym zobaczyć. Albo innych polskich bramkarzy.
2: No właśnie, ja bym bardzo chciała, żeby Michał się wreszcie wypowiedział. Co ty byś chciał zobaczyć, Michale?
7: Ptaka? Jak mało państwu ptaków, to ja jeszcze w raportach mam
3: to ja jeszcze
7: gatunku.
3: Pokażę.

0: do roboty, robaczki moje kochane.
1: Co tu się dzisiaj dzieje, słuchajcie? Myśmy naprawdę chyba jednak wykazali się bardzo dużą wiedzą na temat kosmitów. Kosmici nam zamącili w głowie i chyba ktoś nie kliknął długopisem, żeby nas to wymazać z pamięci teraz.
2: Dlatego dzisiaj razem z Państwem sobie na głos zastanawiamy się nad tym, co chcielibyście zobaczyć.
3: Cześć, tu Tomek Motorniczy z Krakowa. Ja to bym chciał widzieć, jak jadą ludzie z Krakowa nad morze i spotykają się tymi samochodami swoimi pięknymi, elektrycznymi. Jak to za parę lat będzie tylko motoryzacja elektryczna. Na stacji ładowania gdzieś tak 400-450 km od Krakowa. I każdy z nich będzie się ładował do około 20 minut. Jakie tam się będą rozgrywały sceny dantejskie. Bo pamiętam, jak parę lat temu jechałem nad morze z normalnym samochodem tradycyjnym i zjechało się nas tam około 100 ludzi i każdy tankował 5 minut i stał w kolejce, żeby zapłacić za to paliwo. I co się tam wtedy działo? Matko Bosko.
4: Jak pan tramwajem dojedzie nad morze.
2: Właśnie, ale sobie w ogóle to
4: zaimponuje nam.
2: Zabawne, że motorniczy tramwaju nabija się z elektrycznej komunikacji.
4: Otóż to. Co jeszcze, drodzy państwo, chcielibyście zobaczyć?
5: Wiewiórki, bobry, dzień dobry. A ja chciałbym zobaczyć trzy rzeczy. Gdzie pieniądze są zaraz? Kto podpalił Styrtę i dokąd dupta nocą jesz?
6: Styrta jest podpalona.
7: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Oj, dobrze rokuje na szczęście. Moi drodzy, jak to SK Rock i Paul McCartney, Come Inside.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Co byście chcieli zobaczyć dzisiaj w Dzień UFO? Może właśnie chcielibyście zobaczyć kosmitów?
1: Ja bym chciał zobaczyć dzisiaj moją żonę, jak gotuje.
0: O! To też taki kosmiczny, z tego co wiem, klimat.
1: Rzadko to się zdarza.
2: No, trudno, co robić? Jak ma się takiego wybornego kucharza w domu, to też bym nie gotował.
1: A państwo, co chcielibyście zobaczyć?
3: A ja to bym bardzo chciała zobaczyć, jak jem, na co mam ochotę i wcale nie tyję.
0: No to by było zupełnie spoko. Czasami trzeba się pilnować, co mi też słabo wychodzi, bo ja jednak lubię jeść.
1: Co jeszcze państwo chcielibyście zobaczyć?
4: Witam, Eskerok. No i Wojtek, zmusiłeś mnie do kolejnego suchara a propos przez bombardowanie gołębi, że nie wiadomo kiedy. No idzie niewidomy po parku, leci stado gołębi i jeden do przodownik do reszty. Słuchajcie, chodźcie, zbombardujemy go. No, lecą raz, puścili salwę. Uniki przez niewidomego, pudło, lecą drugi raz, to samo, lecą trzeci raz, to samo. No i jaki z tego morał? Ślepy gówno widzi.
5: 6 na 9 w Esce Rock.

0: Szanowna redakcjo, ja to bym chciał zobaczyć, jak wy pracujecie, jak każdy normalny, uczciwy człowiek po 8 godzin, a nie 6-9. Leniuchy.
1: No chętnie byśmy panu pokazali, ale teraz niestety czas na Michała Poklękowskiego i on będzie pracował.
2: SK Rock. Raport.
3: Zapraszam. Służby zlikwidowały na Dolnym Śląsku laboratorium mefedronu i przejęły 56 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości 3 milionów. W śledztwie prokuratury w Gdańsku dotyczącym gangu nadającego narkotyki paczkomatami zarzuty usłyszał 31-letni obywatel Ukrainy. W całej sprawie podejrzane są już 22 osoby. Służby szukały etnolożki oraz aktywistki wspierającej nielegalnych migrantów działającej na Podlasiu, która ostatni raz była widziana 29 czerwca. Jej telefon był nieaktywny. Policja apelowała o pomoc w ustaleniu miejsca jej pobytu. Dziś o godzinie 4:30 nad ranem służby poinformowały, że kobieta została odnaleziona w lesie na terenie gminy Gródek. Jest cała i zdrowa.
2: To jest raport.
3: Dziś mija dokładnie 60 lat od pierwszej francuskiej próby bomby atomowej na atolu Mururoa. Testy pomogły Francji rozwinąć arsenał nuklearny, ale do dziś wywołują oskarżenie środowiska i narażenie zdrowia żołnierzy, pracowników i mieszkańców Polinezji Francuskiej.

0: SK Rock Sport.
1: Przed Ligą Świątek mecz drugiej rundy Wimbledonu. Rywalką polskiej tenisistki będzie dziś Karolina Pliszkowa. Świątek jeszcze nigdy z nią nie przegrała. Ich mecz zaplanowano o 14:30. Z kolei Kamil Majszak w drugim spotkaniu zmierzy się z Zacharem Swajdą. Będzie to ich pierwszy pojedynek, który zacznie się nie wcześniej niż o 13:00. Wieczorem kolejny mecz mundialu, którego stawką będzie awans do 1/8 finału. O 21:00 Hiszpanie zagrają z reprezentacją Austrii. Tę noc warto będzie zarwać dla też meczu między Portugalią a Chorwacją. Tu pierwszy gwizdek o 1:00 w nocy polskiego czasu.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6/9 w SC Rock.
4: Najlepsza klasyka rocka.

0: Dziś rozmawiamy razem z Państwem, co chcielibyście zobaczyć, ale to Państwo narzucacie nam ton dyskusji, więc Krzysiek napisał na Messengerze takie oto pytanie. Czy to przypadek, że chwilę po powrocie Eskirok do dużych miast jedna z większych stacji radiowych się zawinęła? Ja myślę, że to przypadek, ale jeśli Państwo myślicie odwrotnie, to nie będziemy Was wyprowadzali z błędu.
1: No to się mogło zdarzyć. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz?
0: Kto następny?
2: Pytanie z sali jest.
3: A ja mam zagadkę. A kto powiedział takie słowa, że pani Irena Szewińska nie jest już tak świeża w kroku jak kiedyś? He? Albo, że Szurkowski to cudowne dziecko dwóch pedałów? He? Ktoś wie? To jest komentator z zeszłych czasów, a nie pan Jacek Laskowski, który tutaj został przywołany. Jacek to jest, on jeszcze teraz komentuje bardzo pięknie zresztą. Także kto to był? Kto wie?
2: Wojtek wie.
1: Ja też wiem.
0: Oczywiście to Asia niech się wykaże.
1: Bogdan Tomaszewski. I ja pamiętam pana Bogdana, który w ogóle wyglądał jak taki elegancki po prostu pan, prosty jak struna i chyba był bardzo wysoki Bogdan.
0: Ale nie wiem, czy pan Jacek Laskowski jest gorszy, bo komentuje w dzisiejszych czasach, a tylko to, co było kiedyś, jest lepsze?
2: Oczywiście, Wojtku, że tak jest. No co śmiesznego Borek powiedział na przykład ostatnio. Jesteś w stanie przy...
0: O odważniku?
2: To zanim o odważniku, to jeszcze o tym, co chcielibyście Państwo zobaczyć.
4: Dzień dobry, Daniel. Ja wiem, że tam ludzie chcą zobaczyć Yeti albo potwora z Loch Ness, ale ja mam bardziej ambitne marzenie i ja to bym chciał zobaczyć pieniądze z pierwszej komunii.
1: Nie ma takiej możliwości.
0: Nie ma szans.
1: Tak, córka Kącia też by chciała zobaczyć.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
7: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
8: Reklama.

0: Dzisiaj razem z Państwem rozmawiamy o tym, co chcielibyście zobaczyć. Paradoksalnie my na początku tego mundialu, który już trwa i trwa i trwać jeszcze troszeczkę będzie, tutaj narzekaliśmy z Kondziem i Zasią, że w sumie to nie oglądamy, że nas nie obchodzi, a tak naprawdę cały czas sobie przynajmniej na wyniki zerkamy. No i Państwo też do tego mundialu siłą rzeczy w jakiś sposób cały czas się odnosicie.
1: Znowu tyle o tym mundialu, że znowu myślę, że chciałbym zobaczyć, żeby w końcu ludzie, sponsorzy, telewizja zainteresowali się mundialami, w których mamy reprezentację, z których osiągamy sukces. Siatkówka, żużel. Co jest z tą piłką? Dlaczego ludzie tak na to patrzą, skoro nic tam nie reprezentujemy sobą?
2: No, mundial bez Polaków trwa i będzie trwać, mać.
3: No ale to, ej, rzeczywiście mogliby się po prostu zainteresować takimi dyscyplinami. Dlaczego żużel nie jest taki strasznie popularny jak piłka nożna? Ja uważam, że absolutnie być powinien.
0: Ale wy byliście ostatnio na jakimś meczu żużlowym albo na siatkówce? Przecież tam są wszystkie bilety wyprzedane.
2: Słuchaj, ale ty byłeś.
3: Nie, to dobrze, że są wyprzedane. Tylko wiesz, jakby no nie ma takiego hajpu jak na piłkę nożną, co mnie naprawdę bardzo wkurza. To słuchajcie, ludzkie pojęcie przechodzi.
4: Ja chciałbym zobaczyć, gdzie w końcu idzie, jak przechodzi ludzkie pojęcie.
2: No, to jest jakiś pomysł.
3: Nie wiem, moje przeszło.
5: 6 na 9.

0: rozumiem, że muszę sobie tą lornetkę kupić. Taką reklamę dzisiaj zrobiłeś tej lornetki, że jak są takie widoki, to ja sobie kupuję lornetkę.
1: No to przypomnijmy, po co nam ewentualna lornetka.
2: Żeby oglądać Bernadetkę.
1: To po to właśnie.
3: Wszyscy jesteście mistrzami świata, Walery Sałata. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy, ale my już po prostu musimy wyjść.
4: To było 6 na 9 w ESC Rock.
5: Wychodzę z pomieszczenia i mnie nie ma.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Reklama. Porachunki osobiste.
7: Porachunki osobiste.
4: ESC Rock.
8: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
9: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
8: W ESC Rock.
4: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
8: Konrad Olszewski, zapraszam.
10: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
4: Reklama.

0: Dwa busy zderzyły się pod Rawą Mazowiecką w Łódzkiem. Służby cały czas pracują na miejscu. Najwięcej pracy strażacy mieli w powiecie kieleckim. Gwałtowne burze demolowały Świętokrzyskie.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. 8 osób rannych po zderzeniu dwóch busów pod Rawą Mazowiecką w Łódzkiem. W miejscowości Gołyń wciąż pracują służby, mówi Agata Krawczyk z rawskiej policji.
2: Pojazdami tymi podróżowało łącznie 11 osób w wieku od 17 do 43 lat. W wyniku tego zdarzenia 8 osób zostało przetransportowanych do szpitali na dalsze badania oraz diagnostykę. Kierujący byli trzeźwi, posiadali również wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami.
0: Policja ustala okoliczności wypadku i jednocześnie apeluje do kierowców o ostrożność.
3: To jest raport.
0: Podtopione drogi, zerwane dachy, powalone słupy energetyczne to efekt burz, które wczoraj późnym wieczorem dotarły do regionu Świętokrzyskiego. Najwięcej pracy strażacy mieli w powiecie kieleckim. O szczegółach Dawid Bąk.
4: 7 interwencji dotyczyło zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych, a 6 na budynkach gospodarczych. Zgłoszenia dotyczyły też ponad 200 połamanych konarów drzew i 10 podtopionych dróg.
5: Łącznie strażacy w tym okresie interweniowali w związku z burzami 386 razy w naszym województwie. Najważniejsza informacja to taka, że nie ma osób poszkodowanych. W działania łącznie zaangażowanych było ponad 2,5 tysiące strażaków.
4: Mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Strażacy ewakuowali również osoby, które przebywają na obozach harcerskich w regionie.
0: Usuwanie skutków wczorajszych nawałnic trwa.
3: Słuchacie raportu w SCRO.
0: Mamy pewne trudności, ale musimy rozmawiać, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski w związku z rosnącymi napięciami na linii Warszawa-Kijów. Prezydent Ukrainy odwiedził Irlandię, która przejmuje prezydencję w Unii. Część rozmów z irlandzkim premierem poświęcona była potencjalnemu członkostwu Ukrainy w Unii Europejskiej. Jak stwierdził Zełenski, mimo trudności historycznych potrzebna jest jednomyślność, między innymi w kwestii przystąpienia Ukrainy do wspólnot. Jesteśmy sąsiadami. Oczywiście, że mieliśmy trudności w naszej historii. Większość krajów europejskich miała trudności w przeszłości, ale żyjemy teraz. Teraz mamy jednego agresora. Teraz mamy jednomyślność. Bronimy Unii i musimy myśleć o bezpieczeństwie naszych obywateli w przyszłości. Wypowiedź ta wybrzmiała na tle nowego napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. To z powodu najpierw odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego w reakcji na nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, a teraz też w związku z nową ukraińską uchwałą, której założeniem jest utworzenie Narodowego Panteonu. Kto dokładnie zostanie upamiętniony w tym panteonie, na razie Kijów tego nie zdradza.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
0: Czwartek z wyraźnie chłodniejszym powietrzem i wyraźną ulgą po upałach. W zdecydowanej większości regionów będzie pogodnie. Więcej chmur, deszcz i burzy dziś na południowym wschodzie Polski, zwłaszcza na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Termometry pokażą od 21 stopni do 26. Najcieplej będzie w Łódzkim i na Śląsku. Najchłodniej czwartek zapowiada się nad morzem i w górach.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
8: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: rocznica wprowadzenia na rynek przenośnego odtwarzacza kasetowego ze słuchawkami, nazywanego Walkmanem. Prawie 50 lat, jeśli dobrze policzyłem. Jedną z tych kaset, które najczęściej nosiłem ze sobą w czasie szkoły średniej, była kaseta właśnie z Achtung Baby. Płytą YouTube z roku 91, na której znalazło się to nagranie. One, YouTube. A Państwo, jakie mają wspomnienia z tymi fajnymi, przenośnymi urządzeniami muzycznymi, które zmieniły świat chyba najbardziej, aż do czasów smartfonów? No to proszę, powspominajmy sobie dzisiaj razem. Jakie to kasety mieliście w Walkmanach? Może nawet te Walkmany jeszcze gdzieś tam w szufladzie macie. Może nawet działają. A kto wie, może nawet wróciliście z nostalgii do takich trochę już dzisiaj śmiesznych urządzeń, biorąc pod uwagę to, co mamy we wspomnianych także smartfonach. Będę mieć płytę Violet Girl do zgarnięcia, więc gdyby ktoś chciał powspominać i przy okazji zgarnąć prezent, to śmiało można zaczynać.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: 13 minutek po 9:00 pan Jaro zaprasza na kultowe historie, ale zaczynamy od nowości. Evolution. Nothing but teeth.

0: w listopadzie, ostatniego dnia listopada tego roku, pan Tomasz Organek będzie musiał chyba zmienić tekst tej piosenki, czyli wiosny, i nie śpiewać już, jesteśmy piękni 30-letni, tylko jesteśmy piękni 50-letni, bo tyle lat skończy wokalista projektu, który dla państwa teraz grał na antenie Eszki Rock. Naprawdę, 30 listopada Tomek Organek będzie miał 50. urodziny. Pewnie też nie może w to uwierzyć.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: Temat Walkmana dzisiaj będzie chyba dominował. Państwo już piszą, nawet niektórzy wrzucają zdjęcia swoich, no właśnie nie płytotek, tylko kasetotek. Tak to się chyba mówi, prawda? Więc jeszcze te kasety są w użytku. Do tematu wrócimy. Teraz pojawi się historia z przeszłości. Od końca lat 80. od czasów bodaj Monsters of Rock w Wielkiej Brytanii Axl Rose miał zwyczaj kończyć koncerty gwałtownie, niezaplanowanie, by walczyć z niesfornymi fanami. Na przykład w 91 roku grali w River Point w Maryland. No i tam widział fana, który przyszedł na koncert z kamerą. A dodajmy, że w roku 91 kamery nie były tak małe jak nasze smartfony, tylko takie duże na kasety VHS lub te trochę mniejsze. No, w każdym razie gościu koncert nagrywał Axl, kilkukrotnie zwracał mu uwagę, potem poprosił o reakcję ochrony i gdy ta nie zdziałała tego, co Axlowi chodziło, no to postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Zszedł ze sceny, podszedł do tłumu, znalazł tego fana, wydarł mu kamerę z rąk, a potem zdzielił go w łeb. A potem, gdy ochrona go od tego fana i od reszty ludzi odciągnęła, wrócił na scenę tylko po to, by powiedzieć dzięki. Dzięki ochronie, beznadziejnie ochronie, spadamy. Kończymy. Cześć. One, two, one.

0: 47 lat temu firma Sony wprowadziła na rynek urządzenie o nazwie Walkman. No i tak coś czułem, że to Państwu uruchomi wspomnienia różnorakie z przeszłości.
1: Witam, ja to pamiętam te czasy, jak jeszcze w Niemczech były marki. Byłem na zawodach, trenowałem wioślarstwo. Wygraliśmy tam za drugie miejsce 600 marek. Razem z trenerem każdy miał podział, czyli zostało nam po 60. Wróciłem do Polski i kupiłem se Sanyo. Z radiem, z autorewersem, z przewijaniem w obie strony. Dopiero wtedy to był hicior, jeśli chodzi o Walkmana.
0: Tak, przewijanie w obie strony i ten autorewers. Takie wypasy też miałem, ale dopiero później, zdecydowanie później, bo to były, jak Państwo pamiętają, dużo droższe sprzęty od tych, na które zwykle było nas stać, z przewijaniem w jedną stronę.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
3: Hi, how's it going? We're called Muse.
4: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
5: My name is Trey.

The Champions w Estoroc. Swoją drogą ciekawe, kto będzie mistrzem świata. Wygląda na to, że jednak do gry wróciły te najsilniejsze reprezentacje. Ale do tematu jeszcze wrócimy. I teraz zadam pytanie z pozoru proste, bo to się wydaje oczywiste, że od samych początków musieli być na okładkach różnego rodzaju magazynów. Zespół Rush. Kiedy po raz pierwszy pojawił się na okładce tego najsłynniejszego magazynu muzycznego, czyli Rolling Stone? No i mogą Państwo się pomylić o 2 lata. I tak Państwo nie zgadną. To się wydarzyło w 2015 roku. Naprawdę. 11 lat temu po raz pierwszy trafili na okładkę tego magazynu. Magazyn, a także koledzy z tego słynnego muzeum rock'n'rolla, Hall of Fame, do którego zespół został wprowadzony dopiero w 2013 roku, przez całą ich długą karierę nie poświęcali im zbyt wiele uwagi. Zespół z tego powodu nie miał specjalnych problemów, ale nawet fani te 11 lat temu bardzo byli z powodu trafienia ich ulubieńców na okładkę zadowoleni. Późno, bo późno, ale mówią, że lepiej późno niż wcale. Tom Sawyer, Rush.

0: Grałem Państwu niedawno We Care A Lot, czyli pierwszy hit zespołu Faith No More, nagrany jeszcze przed czasami Mike'a Pattona, a to była pierwsza piosenka, która ukazywała się na singlu i teledysku w roku 90, już z Mike'em w roli wokalisty. Wow, co to wtedy były za czas. Z płyty Angel Dust, którą też nosiłem w swoim Walkmanie, bardzo chętnie i słuchałem namiętnie, aż do niemal zerwania tej taśmy. Do dziś ten album bardzo uwielbiam. 10 za moment. Państwa wspomnienia z Walkmanami w roli głównej po 10 wrócą. Będzie to zgarnięcie też płyta Violet Grohl. Serdecznie zapraszam. Teraz jednak raport.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti. Organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.pl.
2: Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Czy mogę wam powiedzieć, co ja robiłam dzisiaj w nocy? Mm-hmm. Leżałam na golasach przy otwartych oknach.
4: To ja też wstałem w nocy, bo mnie tak coś podkusiło. Wziąłem lornetkę, patrzę, a tam jakaś leży baba na golasa, nie?
5: Mogę żart wuja Wojtka?
4: Czy nie?
5: Słuchajcie, Asia leżała nago, a na dworze aż się mokro zrobiło.
3: Wyścig spadoku szczęśliwie mam już za sobą, chociaż bardzo chętnie bym jeszcze raz zobaczyła. Ja jednak będę trochę nudna i chciałabym zobaczyć kilka zer na moim koncie.
4: O, to też ładne, tak.
5: A ja mam 0,60.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
6: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Reklama.

0: się zniszczony. Jak przekazał mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko, był to najbardziej zmasowany atak na miasto. Mieszkańcy mówią, że była to jedna z najtrudniejszych nocy w ostatnich tygodniach.
1: Ja spałam, na mnie posypało szkło,
0: posypało się na mnie szkło, było go tak dużo. Przepraszam za takie szczegóły, ale schowałem się w szafie. Naboleciały na mnie odłamki z każdej strony, zaczął się palić korytarz w mieszkaniu. Mieszkam na drugim piętrze, na dole też wszystko płonęło.
1: Тоже був вогонь.
0: Łącznie tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy prawie 500 dronów i 74 rakiety. Jutro w Kijowie ogłoszono dzień żałoby.
2: To jest raport.
0: Biały Dom zgadza się i potwierdza plan stałej obecności wojsk USA w Polsce. Mamy zielone światło, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz po rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.
3: Jest absolutnie zielone światło z Białego Domu, także i z ust Marco Rubio padła deklaracja, że jest absolutnie zwolennikiem tego, aby ta obecność w Polsce zmieniała się z rotacyjnej na stałą.
0: Według Marcina Przydacza w rozmowie Rubio podtrzymał deklarację prezydenta Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy, lecz zaznaczył, że chodzi najpewniej o 5000 żołnierzy zamiast, a nie w dodatku do wstrzymanej rotacyjnej brygady pancernej liczącej 4000 żołnierzy. Jeszcze dziś w Pentagonie szef Polskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego ma się spotkać z podsekretarzem stanu USA do spraw politycznych, który w praktyce odpowiada za opracowanie nowej formuły amerykańskiej obecności w Europie.
2: Słuchacie raportu w SCR.
0: Watykan obłożył ekskomuniką 6 biskupów lefebrystów. To 2 dotychczasowi biskupi Bractwa i 4 biskupi wyświęceni przez nich wczoraj bez zgody papieża Leona XIV.
4: SK Rock Biznes.
0: W szarej strefie coraz rzadziej pracują zarówno Polacy, jak i mieszkający nad Wisłą cudzoziemcy, pisze czwartkowy dziennik Gazeta Prawna. Dziennik przytacza dane, wedle których inspektorzy w 2025 roku wykryli o 7,5% mniej nielegalnie zatrudnionych polskich obywateli niż rok wcześniej. Blisko 132 tysiące gapowiczów ma niemal 207 milionów złotych długów za jazdę bez biletu. Tak wynika z najnowszych danych Big Info Monitor. Ponad 1/3 tej kwoty przypada na województwo łódzkie. 1/3 Polaków w grupie 18-35 lat sypia 6 godzin lub mniej, czyli krócej od rekomendowanych dla tej grupy wiekowej 7-9 godzin. Tak wynika z raportu UCA Research i platformy e-psycholodzy. Eksperci szacują, że nasza gospodarka traci rocznie z tego powodu ponad 17 milionów roboczodniówek i prawie 9 miliardów złotych. Jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara płacimy 3,75 zł. Euro jest wyceniane na 4,28 zł, frank szwajcarski na 4,64 zł i funt brytyjski kosztuje 4,96 zł.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
0: Czwartek z wyraźnie chłodniejszym powietrzem i wyczekiwaną ulgą po upałach. W zdecydowanej większości regionów będzie pogodnie. Więcej chmur, deszcz i burzy dziś na południowym wschodzie Polski, zwłaszcza na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Termometry pokażą od 21 stopni do 26. Najcieplej będzie w Łódzkim i na Śląsku. Chłodniej czwartek zapowiada się nad morzem i w górach.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
4: SK Rock.
6: Kultowe kawałki.
4: Kultowe historie.
6: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Harley Mooy, zespół Jam. Walkman mój, dzisiaj to zdecydowanie jest na tapecie. No i słuszna uwaga pana Krzysztofa w temacie walkmanów z przewijaniem w obie strony.
1: Jaro, tylko co z tego, że było przewijanie w obie strony, jak każdemu było szkoda baterii i tak się ołówkiem jechało.
0: Tak, kiedyś pokazywałem dzieciom kasetę i położyłem obok ołówek i zapytałem, co łączy te dwie rzeczy. Nie zgadły. W temacie pierwszych rzeczy, które państwo słuchali na Walkmanie.
2: Dzień dobry, witam. Moją pierwszą kasetą, w sumie to na Walkmanie, na Kacprzaku jeszcze odtwarzanym, na popularnych jamnikach, była Metallica, Master of Puppets.
0: O rany, przypomniał pan Kacprzaka, to też było świetne urządzenie.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Nowe Suede.

0: Girl. To oczywiście No Doubt, Sylwestre Rock. Wspomnienia kasetowe dzisiaj z racji rocznicy 47, jeśli wszystko dobrze policzyłem, ukazania się na rynku pierwszego urządzenia o nazwie Walkman.
1: Ależ oczywiście, że miałam też Walkmana, jak większość. Witam, rocznik 88. Także no, jeździłam sobie od pętli do pętli tramwajem i autobusem i słuchałam non-stop jednej czy dwóch kaset. I zastanawiałam się zawsze, jak to jest, jak ten tramwaj jeździ. I chciałam kiedyś poprowadzić tramwaj i teraz już prowadzę ten tramwaj.
0: Pani Aleksandra, pozdrawiam serdecznie. Spokojnej drogi pani życzę i miłych, nie awanturujących się pasażerów.
2: Kultowe historie w SC Rock.
0: 21 lat temu w 10 miastach na całym świecie odbywały się koncerty charytatywne organizowane znów przez Boba Geldofa. To taki mistrz organizacji takich charytatywnych koncertów, a to wszystko w ramach akcji Live, już nie 8, jak kiedyś, tylko 8, czyli 8. A celem, ta ósemka nieprzypadkowo, było zwrócenie uwagi polityków grupy G8 na problemy, z którym borykała się ta biedna część naszego świata, głównie Afryka. Głód, bieda, bezrobocie, czy wtedy i jeszcze panujące AIDS. Mówię jeszcze, bo dziś już sobie mniej więcej z tym radzimy, ale wtedy tam było to absolutne szaleństwo, jeśli chodzi o tę chorobę. I koncerty odbywały się, jak mówiłem, w 10 miastach, m.in. w Filadelfii, Londynie, w Eden, w Kornwalii, w Paryżu, Berlinie, Rzymie, chyba jeszcze też w Moskwie. I w Tokio, o, na pewno w Tokio. Najciekawiej było oczywiście w stolicy Wielkiej Brytanii, gdzie po raz pierwszy od dawna na jednej scenie pojawiła się pewna dwójka antagonistów. Roger Waters i David Gilmour, którzy w towarzystwie Nicka Masona i Ricka Wrighta zagrali na scenie w ten wieczór między innymi to wiekopomne dzieło.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Załoga G. To też wspomnienia z dzieciństwa, prawda? Zespół Hurt. Ale dzisiaj o inne wspomnienia pytam, związane z Walkmanem, który ukazał się na rynku. Pojawił się ten sprzęt dokładnie 47 lat temu.
1: Się przypomniała jedna historia z Walkmanem, to dostałem na gwiazdkę od Mikołaja, Walkmana Kajtek i kasetę Queenu Made in Heaven. Kaseta, te piosenki w ogóle mi się kojarzą ze świętami, no i właśnie długo męczyłem to na Walkmanie.
0: Wszystko rozumiem, panie Adamie, tylko jednej nie rzeczy. Mikołaj pod choinkę? Przecież gwiazdor przynosi prezenty.
2: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka.
0: Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
4: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
4: Reklama.
5: SK Rock Radar.
6: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Już na początku czerwca zespół Rush rozpoczął swoją wyczekiwaną, reaktywacyjną trasę koncertową. Formacja ostatnie dni spędzała na scenie, nieoczekiwanie jednak z jej obozu zaczęły napływać dość niepokojące wieści. Doszło do odwołania jednego z występów, a teraz doszły do tego kolejne. Chodzi o problemy zdrowotne jednego z muzyków, a więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
5: SK Rock Radar.
7: Hi, I'm Hozier.
8: Hey, this is Jake.
9: And Josh from Greta Van Fleet.
10: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Sluhache Esky Rock.

Because the Night. Wyjątkowa kobieta, Patti Smith, która otworzyła drzwi do karier, czy też może najpierw do odwagi innych dziewczyn, by spróbować tak jak ona zająć się na poważnie muzyką. I teraz będzie jedna z takich dziewczyn, która być może Tracy Chapman się nazywa, Patti Smith się inspirowała. Był kwiecień roku 88, czyli rzecz działa się 38 lat temu, gdy Tracy Chapman wydawała na świat płytę, która wyniosła wtedy wówczas 24-letnią dziewczynę pochodzącą z Cleveland na szczyty popularności. Piękny głos, niski, przejmujący, bardzo charakterystyczny. No i te 11, jeżeli dobrze policzyłem, piosenek o folkowej proweniencji, które nagrywała na przełomie 87 i 88 roku w studiu Power Trucks w Hollywood. Ta płyta jest cudowna i po tych 38 latach lubię do niej wracać tak samo, jak lubiłem słuchać jej w momencie premiery. Ta płyta, o której cały czas mówię i której fragment zaraz Państwu zagram, dokładnie 38 lat temu była najchętniej kupowaną płytą w Wielkiej Brytanii. W Ameryce było ciut gorzej, ale to też było top 10. Ale to nie jest dziwna historia, skoro na tej płycie są tak cudowne piosenki, jak to Fast Car.

0: trochę ostatnio popadało. Mam nadzieję, że jeszcze popada, bo te słońce, które ostatnio paliło naszą polską ziemię, trochę jednak ściółkę w lasach i nie tylko zresztą pola uprawne wypaliło. Gansi za nami, a przed nami pan Michał w raporcie o 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
2: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Wielotysięczny tłum przed sceną. Zaczynamy grać Jedwab i nagle przeogromna wrzawa z publiczności. Każdy, wiesz, śpiewa razem z nami Jedwab. Instrumenty nagle znikły. Nie było. Odłożyliśmy instrumenty i cały utwór zagraliśmy. Zagraliśmy, zaśpiewaliśmy razem z publicznością.
2: Kawałki mojego życia.
3: Cześć, tu Tomek Bruszewski, eks Róża Europy. Zapraszam gorąco do słuchania audycji Kawałki mojego życia, w której będę gościem.
2: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
12: Reklama. Pod wodą znalazły się m.in. Starachowice. To efekt burz, które w ostatnich godzinach dotarły do regionu świętokrzyskiego. GUS policzył mieszkańców Polski nową metodą. Co z tego wyszło? O tym powiem za chwilę.
13: SK Rock. Raport.
12: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję koordynatora prosektorium bez wypowiedzenia z winy pracownika ze skutkiem natychmiastowym. Poinformował szpital w oświadczeniu. Stało się to przed chwilą. Wyjaśnił, że podstawą decyzji

0: Starachowickiej ulicy w Rwące Potoki. Usuwane są m.in. konary drzew, które zalegają na drogach i chodnikach. Pełne ręce roboty strażacy mają przy wypompowywaniu wody z zalanych piwnic. To była nieprzespana noc dla mieszkańców Starachowic.
1: Bardzo się bałam tej błyskawicy, bo pioruny to chyba niewielkie były. Podtopienia tam widziałam przez okno.
2: Taką śliwkę miałem dużą, dwie roznogi, zakręciło ją tak, obaliło, ale nikomu krzywdy, nic nie, dachu żadnego nigdzie rzuciło, wszystko było w porządku.
0: Całe szczęście ten pogodowy Armagedon już za nami, ale usuwanie skutków tej burzy jeszcze trochę potrwa.
3: Samorząd Starachowic apeluje do mieszkańców o przekazywanie informacji o uszkodzonej infrastrukturze.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Tylko w 73 gminach odsetek dzieci jest wyższy niż seniorów, tak wynika z eksperymentalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. To zaledwie 3% wszystkich gmin w Polsce. W studiu nasze reporter Jakub Krzyżak. Kuba, powiedz, gdzie dzieci jest najwięcej?
5: W gminie Sierakowice na Pomorzu. Tam niemal co czwarty mieszkaniec to dziecko. Podobne wskaźniki notuje całe Pomorze, Małopolska, Wielkopolska i okolice większych miast. Z kolei seniorów najwięcej jest w Świętokrzyskiem, na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Dolnym Śląsku, Śląsku i w Opolskiem. Populacja się starzeje i będzie starzeć, mówi mi Anita Abramowska-Kmon, dyrektorka Departamentu Badań Demograficznych w GUS.
6: Nie odwodniejemy i nie ma na to szans. Wzrost dzietności do pewnego stopnia złagodzi te zmiany, ale nie zahamuje i tym bardziej nie odwróci.
5: Dane zebrano w ramach eksperymentalnej metody. Mogą one posłużyć przeciwdziałaniu wyludnianiu się, mówi mi szef GUS Marek Cierpiał-Wolan.
7: Po to, żeby ewentualnie być może kierować strumienie zachęt dla cudzoziemców w te miejsca.
5: W Polsce w zeszłym roku przebywało niemal 39 milionów osób, z czego ponad 2 miliony to cudzoziemcy.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
3: Czwartek z wyraźnie chłodniejszym powietrzem i wyczekiwaną ulgą po upałach. W zdecydowanej większości regionów będzie pogodnie. Więcej chmur, deszcz i burze dziś na południowym wschodzie Polski, szczególnie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Termometry pokażą od 21 do 26 stopni. Najcieplej będzie w Łódzkim i na Śląsku. Chłodniej czwartek zapowiada się nad morzem i w górach.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
10: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Lata 80. Manamo, ale w 90. też zespół funkcjonował. W tym roku płyta Derwisz i Anioł, czyli ta płyta, na której znajduje się choćby to nagranie Wyjątkowo Zimny Maj, kończy 35 lat. Jutro, zdaje się, ma ukazać się specjalna reedycja albumu, wydana na nowo, zmasterowana. Oryginalna wersja płyty, alternatywne wersje wybranych utworów oraz zapis koncertu z Łodzi z roku 1992. Myślę, że fani Manamu wiedzą, na co jutro przeznaczyć pieniądze. Kiedyś to się takie rzeczy miało na kasetach. Dzisiaj 47. rocznica ukazania się w sklepach na rynku odtwarzacza kaset o nazwie Walkman.
1: Jak chodzi o historię z Walkmanem, to pamiętam, jak myślę, że to mógł być jakiś rok 85-86. Miałem usuwany trzeci migdał i tatuś przywiózł mi do szpitala, wszedł do sali, gdzie leżałem po zabiegu. Kiedy włączyłem i ta muzyka uderzyła mi w uszy, to myślałem, że mi głowa pęknie. Tak, czerwone Sony, było.
0: Muszę pogadać ze swoimi rodzicami, bo kiedy mnie usuwano trzeci migdał, to Walkmana nie dostałem.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: In the Stars, The Rolling Stones.

0: 30 Seconds to Mars i The Kill w ST Rock.
1: Dzień dobry, panie Jaro. Jeżeli chodzi o Walkmana, to pamiętam, że ja dostałem Walkmana na swoją komunię. Pamiętam, że to był srebrny Walkman marki Sony, taki cieniutki, na jedną kasetkę, taką ledwo co wchodziła ta kasetka, w szerokości kasety, z drucianymi słuchawkami, z żółtą czy pomarańczową, już tych nie pamiętam, obiciem tych słuchawek. I pamiętam, że do tego dostałem kasetę zespołu Europe. Jezu, jak ja ją katowałem. Piękne czasy, pozdrawiam.
0: Panie Marcinie, widzę, raczej słyszę, że pan używa tego popularnego polskiego określenia na ten przenośny odtwarzacz Walkman, bo tak przez długi czas człowiek mówił, nawet jak już wiedział, że po angielsku jest jednak trochę inaczej. Walkman. Też mi się przypomniały stare, piękne czasy. No dobrze, jeszcze jedno kultowe wspomnienie, nie z Walkmanem związane.
2: Kultowe historie w SC Rock.
0: Mam wrażenie, że trochę świat zaczyna normalnieć. Już nie mamy takiej fiksacji na płycie celebrytów, no ale jeszcze sporo ludzi bardzo lubi podglądać, co tam robią ci znani i nawet czasem są na ich punkcie kompletnie zwariowani. Kiedyś się zastanawiałem, kiedy to się zaczęło. No wiadomo, rozkręciło się w czasach internetu, ale już kiedyś bywali tacy, którzy na punkcie swoich idoli wariowali. Przykładem na przykład były groby zmarłych gwiazd, jak na przykład grób Jima Morrisona. Sam byłem, dwa razy to widziałem. Teraz otoczony już od jakiegoś czasu płotem, ale kiedyś można było do niego dostać się w bardzo łatwy sposób, no i zostawić różnego rodzaju pamiątki. A to strzegawka, a to jakiś napis, a to papieroska, czyli niedopałek, peta, krótko mówiąc. To było koszmarem dla administracji cmentarza, którego to grobu administracja pozbyć się nie mogła, bo jego ojciec Jima, admirał George Morrison, jeszcze przed śmiercią zapewnił mu nietykalność aż do 2071 roku. Groby na przykład Dwayna Allmana i Barry'ego Oakleya, członków grupy The Allman Brothers, którzy ginęli w wypadkach motocyklowych na początku lat 70., mają podobną historię. Gdyby ktoś wybrał się na grób Bona Scotta w Australii, na cmentarzu we Fremantle, no to też znajdzie tam na przykład butelki po jego ulubionym trunku, czyli Jacku Danielsie. A zdarzają się też kradzieże nagrobków, jak 18 lat temu, gdy w Macclesfield z grobu wokalisty Joy Division i Jana Curtisa skradziono ten słynny kamień z nazwiskiem, datą i napisem Love Will Tear Us Apart. Kamienia nie odnaleziono. Ciekawe, czy ten, który go ukradł, cały czas trzyma go gdzieś w domu, na przykład przy kominku.

0: Kiedy ja dostałam swojego pierwszego Walkmana od rodziców, mogłam mieć jakieś, myślę, 7-8 lat i byłam dzieckiem z bardzo bujną wyobraźnią. Mój mały dziecięcy umysł wypracował sobie taką teorię i wpadłam na pomysł, w który nawet dziś ciężko jest mi uwierzyć. Mianowicie w tamtym czasie byłam absolutnie przekonana, że kiedy wkładam kasetę do Walkmana, to artyści dostają wtedy taki sygnał, że oni muszą iść do studia i jakby zagrać mi tą muzykę na żywo.
1: Nigdy o tym tak nie pomyślałem, ale coś jest na rzeczy. Mogłem też tak samo myśleć, jak byłem bardzo, ale to bardzo młodym chłopcem. Jak pani Dominika, młodą dziewczyną. Gratuluję wspomnień. Piękne te wspomnienia z racji 47-lecia obecności na rynku tego przenośnego odtwarzacza kasetowego. Blenders i ciągnik za chwilę.
2: Autopromocja. Melina S-Rock.
3: Jeżeli na przykład ktoś mówi, że UPA jest jak jaka, przepraszam bardzo, jesteśmy w Warszawie, no niedaleko stąd, po drugiej stronie Wisły, krew powstańców spływała strumieniami, że nie ma różnicy między tym pomnikiem powstania warszawskiego, który stoi w centrum Warszawy i pomnikiem Szuchewicza czy Bandery? Naprawdę to nie ma żadnej różnicy?
2: Melina.
4: A w najbliższej Melinie znawca stosunków polsko-ukraińskich, historyk, profesor Grzegorz Motyka.
2: Melina w Esce Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Reklama.
6: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
7: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

Ciągnik zespół Blenders w Est Rock. Ciekawe, czy dzisiaj świętuje Billy Joe Armstrong zespołu Green Day, czy ta data, ta rocznica jest dla niego miłym wspomnieniem, czy też może raczej to, co wydarzyło się w jego przypadku i niejaki Adrian Nesher, to już raczej jest jakieś przekleństwo. No bo wiecie, jak to jest z dziewczynami. Jak śpiewał kiedyś Kadzik, to tylko kłopoty. No, w każdym razie pan wokalista zespołu Green Day ma dzisiaj 32. rocznicę ślubu. Jeśli się cieszy, no to gratuluję i wszystkiego najlepszego.

0: ONA i najtrudniej. Najtrudniej to DJ-owi Eskirogi jest wybrać osobę, która ma dostać nagrodę, kiedy człowiek oferuje coś, co ma do wydania, a potem trzeba wybrać słuchacza, któremu taką nagrodę się podaruje. No ale proszę się nie denerwować. Nagroda trafi w odpowiednie ręce. Jedna z osób, która wspominała dzisiaj swoje różnego rodzaju historie z Walkmanem, który, tak jak mówiłem, pojawił się na rynku 40, dokładnie 7 lat temu, dostała właśnie informację zwrotną z prośbą o przesłanie adresu do wysyłki. Płyta Violet Grohl, debiutancka płyta córki Dave'a Grohla, powędruje w dobre ręce. Jutro też taki krążek będzie do zgarnięcia, ale już bez wspomnień o Walkmanach. 12. Pan Jaromówi, do usłyszenia. Dziękuję. Do jutra.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
2: Joanna Ziętarska.
3: Robili takie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że nie przychodził księgowy z kalkulatorem i nie mówił, na to nas nie stać, tego nie robimy.
2: Łukasz Bąk.
4: Najpiękniejsze w autach tego typu jest to, że są całkowicie bez sensu, ale tak, wsiadasz za ich kierownicę i japa ci się cieszy od ucha do ucha.
2: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
7: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Reklama.
9: Nowe informacje w sprawie Szpitala Południowego. Pracowali dla białoruskiego KGB, zostali zatrzymani.
10: SK Rock. Raport.
9: Minęła 12, Michał Przybyła, zapraszam. Doniesienia są wstrząsające, to trzeba dokładnie wyjaśnić. Tak szef MSWiA Marcin Kierwiński komentuje kolejną odsłonę afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Mężczyzna miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, publikować zdjęcia ciał i szczątków ludzkich na profilach w mediach społecznościowych, a prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy.
11: Ona jest bulwersująca, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ja tą sprawę zostawiam prokuraturze. Ja wiem, że są nowe fakty, to musi być wyjaśnione do spodu, jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości. A wszyscy czytaliśmy ten materiał, jest wstrząsający. Jeżeli były nieprawidłowości, to winni powinni zostać bardzo, bardzo surowo ukarani.
9: Marcin Kierwiński, pytany o wezwanie Adriana Zandberga z partii Razem do dymisji, odpowiada.
11: Nie zamierzam podawać się do dymisji na wezwanie jakiejkolwiek przystawki pisowskiej.
9: Przypomnijmy, aferę rozpoczęły doniesienia o byłym już koordynatorze SOR-u w Szpitalu Południowym, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona.

0: decyzją sądu trafił do aresztu na 3 miesiące. Polak został objęty dozorem policyjnym i zabrano mu paszport. ABW podkreśla, że to kolejne zatrzymania w tej sprawie. W listopadzie polskie służby aresztowały 5 osób z Białorusi i Ukrainy.
1: SK Rock Biznes.
0: Szwecja stawia na gotówkę. Mimo że ponad 90% płatności odbywa się tam bezgotówkowo, bank centralny zaleca, by każdy obywatel miał odłożone około 1000 koron na wypadek kryzysu lub awarii systemów płatniczych. To element przygotowań na sytuacje nadzwyczajne i zwiększenie bezpieczeństwa finansowego. Słabnie popyt na nowe mieszkania. W drugim kwartale tego roku sprzedaż spadła w większości największych miast, najmocniej w Łodzi, Trójmieście i we Wrocławiu. Mimo to deweloperzy nadal mają szeroką ofertę, a ceny mieszkań pozostają stabilne. Eksperci przewidują, że większe ożywienie na rynku może pojawić się dopiero pod koniec roku. Coraz mniej osób pracuje w tak zwanej szarej strefie. Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, w ubiegłym roku wykryto o 7,5% mniej nielegalnie zatrudnionych Polaków niż rok wcześniej. Spadła także liczba cudzoziemców pracujących bez wymaganych formalności, w ich przypadku aż o 19%.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
0: Sporo chmury dziś nad większością kraju, trzeba też spodziewać się przelotnych opadów, a na południowym wschodzie może zagrzmieć. Temperatura waha się od 19 stopni w rejonach podgórskich do 27 na zachodzie kraju. Piątek zapowiada się jeszcze chłodniej. Nie wiem jak was, ale mnie to bardzo cieszy.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: 2 lipca 1947 roku, proszę Państwa, w Roswell w Stanach Zjednoczonych spadł statek kosmiczny, który to miał na pokładzie przybyszów z obcej planety. Tak przynajmniej głosi plotka. No i w związku z tą datą dziś, kilkadziesiąt lat później, obchodzimy Międzynarodowy Dzień UFO. Mówię o tym dlatego, że wielu moich znajomych twierdzi, że ja jestem kosmitą i że wcale się nie dziwią, że moi nie chcą mnie zabrać, no bo skoro mnie porzucili na tej Ziemi, no to chyba nie bez powodu, prawda? 12 minut po 12. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu, Westerok w Międzynarodowym Dniu UFO. Teraz Artur Rojek w objęciach, a za chwileczkę Marilyn Manson.
1: Ten

Hard as a Rock, proszę Państwa, to AC/DC, Esther Rock z albumu Ball Breaker. Jakieś 11 lat przed ukazaniem się tego albumu na całym świecie, w naszym kochanym, pięknym kraju, na anteny radiowe wdarł się kawałek, który wywołał absolutne oburzenie wśród krytyków z tamtej epoki. Zarzucali, grzmieli oburzeni, że jakiś brodacz przy prymitywnych dźwiękach obraża płeć piękną. Inni zarzucali twórcy zapożyczenia ze znanych wzorców, a jeszcze inni po prostu krytykowali. Natomiast ci, którzy zrozumieli, o co chodzi w tej piosence, wyrażali uznanie zarówno dla tekstu, będącego tak naprawdę satyrą na leniwych facetów, jak i dla świeżości stylistycznej samej muzyki, bo to był pierwszy komercyjny sukces kompozytora, młodego wówczas kompozytora Janka Borysewicza. W oryginale zaśpiewał Romuald Czystaw, a jak już Państwo pewnie się domyślają, chodzi o piosenkę Budki Suflera, Nie wierz nigdy kobiecie. No to posłuchajmy i pozdrawiamy wszystkich tych krytyków z tamtej odległej, na szczęście już czasowo, epoki.

0: Numer, proszę Państwa, od którego rozpoczął się heavy metal. Tak, tak, to po raz pierwszy w tym utworze, właśnie w jego tekście pada sformułowanie heavy metal thunder, no a już później dziennikarze muzyczni postanowili tego terminu używać do określania właśnie muzyki tego gatunku. Prawda, że doskonała historia? Bardzo dobrze, dziękujemy Stephen Wolfowi i za użycie terminu heavy metal thunder, no i za napisanie chyba najbardziej znanej piosenki Drogi. A skoro o drodze mówimy, proszę Państwa, to kto chciałby się wybrać w drogę na Czochraj Bobra Fest 2026? Jeśli są tacy chętni, to proszę koniecznie zostać z Eską Rock, bo już za chwileczkę będę miał dla Państwa podwójne karnety na tę imprezę.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Trochę mokro się zrobiło i na pewno gleba z tej okazji będzie się cieszyła.
3: Ja bardzo chciałabym zobaczyć taką szczęśliwą glebę. Ale będzie piękny dzień!
4: Gleba, to był taki tancerz, czyli nie cieszyła się, tylko cieszył się.
3: Pamiętacie film pod tytułem Men in Black? Tam to się dopiero działo, jeśli chodzi o kosmitów.
2: Ja wszystko zapomniałem, jak kliknęli takim długopisem w moją stronę.
4: No właśnie, ja też pamiętam. Ostatnio, co pamiętam, podszedł facet z takim długopisem, błysnęło i nie wiedziałem, jak do domu wrócić.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama. Eska Rock. Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Zbliżają się długo wyczekiwane dwa koncerty Systemowe Down w Polsce. Zespół od zeszłego roku intensywnie koncertuje na całym świecie, a teraz nadszedł czas na Europę. Pierwszy występ na starym kontynencie już za nami. Jakie utwory usłyszeliśmy podczas koncertu, który odbył się w Szwecji? No i czy panowie nie zapomnieli o 25-leciu krążka Toxicity? Więcej informacji na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.
7: Hi, I'm Phil Collins.
8: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
9: Hi, this is Beto.
10: And this is Paolo from Apocalyptica
9: on Eska Rock.

to Royal Republic i Venus Westerrock. Tych panów będzie można, proszę Państwa, zobaczyć na żywo 3 razy w tym roku przynajmniej na wszystkich 3 edycjach Rokowizny 2026. Rokowizny, nad którą mamy rzecz jasna patronat medialny, tak samo zresztą jak patronat medialny mamy nad Czochraj Bobra Fest 2026. Ten festiwal startuje już za tydzień w czwartek, 9 lipca i gdyby Państwo chcieli się do niego wybrać, to mam teraz podwójne zaproszenie. Jeśli chcą Państwo o to zaproszenie się postarać, to proszę na Messengerze Eski Rock nagrać mi głosówkę i odpowiedzieć na pytanie, gdzie dokładnie odbywa się Czochraj Bobra Fest 2026. Czekam na Państwa odpowiedzi na Messengerze Eski Rock. Tymczasem przed nami Pearl Jam i Garden.

0: to Innuendo i Queen w Esterok. Dziś, proszę Państwa, jest bardzo ważna rocznica związana z tym zespołem, ale opowiem Państwu o tej rocznicy po 14. Tymczasem zbliża się 13, a to oznacza, że już niebawem najświeższy raport w Esterok, a po raporcie zagram dla Państwa Bittersweet Symphony autorstwa The Verve.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
3: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Reklama.
4: Utrudnienia na Krajowej 20. Wzrosła liczba ofiar po rosyjskim ataku na Kijów. Ruszyła największa inwestycja zbrojeniowa w kraju.
1: SK Rock. Raport.
4: Minęła 13, Michał Przybyła, zapraszam. Tragiczny wypadek na Pomorzu Zachodnim. W miejscowości Woliczno samochód osobowy zjechał z drogi krajowej numer 20 i wpadł do jeziora Czapleduże. Kierowca zginął na miejscu. Trwa wyciąganie pojazdu z wody, a trasa między Węgorzewem i Drawskiem Pomorskim jest zablokowana.
5: To jest raport.
4: Już ponad 9 godzin trwa akcja ratownicza w Kijowie. Według najnowszych informacji w rosyjskim uderzeniu zginęło 18 osób, a około 90 jest rannych. O tym największym ataku na Kijów z ukraińskiej stolicy nasz korespondent Ołek Biłecki.
6: Władze miasta raportują o zniszczeniach w 30 obiektach w kilku dzielnicach Kijowa. Między innymi doszło do uderzeń w bloki mieszkalne, w skutku czego pod gruzami okazali się ich mieszkańcy. Spadnięcie odłamków spowodowało także utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Policja zawiesiła ruch w pobliżu zaatakowanych obiektów. Jeden z operatorów sieci mobilnej także zgłasza zakłócenia w działalności sieci komórkowej oraz internetu. Po odwołaniu nocnego alarmu syreny kilkukrotnie zawyły w ukraińskiej stolicy w godzinach przedpołudniowych. Jak dowiedzieliśmy się później, na celowniku Rosjan okazał się także budynek zamieszkany przez europejskich dyplomatów. Kijów, Ołek Biłecki.
4: Dodajmy, że podczas nocnego ostrzału w kijowskim metrze ukrywało się ponad 50 tysięcy osób.
5: To jest raport.
4: Prokuratura będzie mogła teraz działać. Tak w Sejmie komentuje się decyzję w sprawie Zbigniewa Ziobry. Wczoraj wieczorem warszawski sąd okręgowy uprawomocnił wcześniejszy nakaz tymczasowego aresztowania byłego ministra sprawiedliwości. Teraz prokuratura może wystosować wniosek o ekstradycję do władz USA, gdzie obecnie przebywa Ziobro.
7: I myślę, że tak

0: ale może złożyć. Niech sędzia amerykański zobaczy, za co ścigany jest Zbigniew Ziobro.
1: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 27 zarzutów, przede wszystkim w sprawie wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
2: To jest raport.
1: Ruszyły pierwsze prace po odbudowie fabryki rakiet w Gorzowie. To największa inwestycja zbrojeniowa w kraju.
3: Te 3 lata to jest czas na wybudowanie, na dostarczenie odpowiednich maszyn, na uruchomienie produkcji, na wyprodukowanie elementów seryjnych, sprawdzenie wszystkiego, walidację. To jest bardzo dużo czynników różnych.
1: Tłumaczy Szczepan Głuszczak z polsko-koreańskiej spółki, która będzie produkować uzbrojenie. Zatrudnienie znajdzie tam kilkaset osób. W 2030 roku ma być gotowa pierwsza partia pocisków.
2: To jest raport.
1: Andrzej Bargiel poinformował w mediach społecznościowych o swoim kolejnym historycznym sukcesie. Polak zdobył Nanga Parbat bez użycia tlenu z butli, a następnie zjechał z 8-tysięcznika na nartach. To pierwszy człowiek na świecie, który w ten sposób zdobył wszystkie 5 8-tysięczników w Pakistanie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
1: Pochmurnie dziś właściwie nad całą Polską, w niektórych regionach trzeba spodziewać się przelotnych opadów. Najcieplej na zachodzie, tam termometry pokażą 27 stopni, w górach niecałe 20. Noc zapowiada się deszczowa, padać nie powinno jedynie na wschodzie.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Tylko ja.
1: To Ira i Nadzieja. Westerok, 12 minut po 13, czwartek, drugi dzień lipca 2026 roku. Dzień dobry Państwu. Westerok do 15 razem z Państwem. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko. Teraz mam dla Państwa piosenkę, która pokazuje tylko i wyłącznie to, że dobrze jest mieć kilku dobrych kumpli. Na brak takowych nie może narzekać niejaki Bear McCreary. To jest gość, który jest kompozytorem głównie muzyki filmowej, no ale jak się okazuje, nie tylko. Wziął swój telefon i zadzwonił do niejakiego Chada Smitha, do Duffa McKagana, do Slasha i do swojego brata, Brendana McCreary, i chłopcy postanowili nagrać wspólnie piosenkę. No, wyszło im naprawdę całkiem nieźle. Cool Kids teraz, Westerok.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

jeden z najważniejszych albumów, można powiedzieć śmiało, światowego rocka, czyli Nirvana i MTV Unplugged. Z tego krążka wysłuchaliśmy numeru Poli, a ja mam teraz dla Państwa krążek, jeden z najważniejszych, śmiało można to powiedzieć, krążków polskiej muzyki rockowej. Nagrany w stanie wojennym, którego cenzura tak naprawdę nie dopuściła do wydania, a legenda głosi nawet, że większość z 200-tysięcznego nakładu została zniszczona przez Służbę Bezpieczeństwa. Mówimy o tak zwanej Czarnej Brygadzie, czyli debiutanckim albumie Brygady Kryzys, na którym to znalazł się utwór, który już teraz zagram dla Państwa w SC Rock. To, co czujesz i Brygada Kryzys.

0: Red Hot Chili Peppers i By The Way, Westerok. By The Way, z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że jutro, proszę Państwa, przypada święto, podczas którego będzie dużo Red Hot Chili Peppers. Ale co to za święto, o tym przekonamy się jutro. Tymczasem już za moment, Westerok, ZZ Top i Give Me All Your Lovin'.
1: Reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
3: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
4: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama.

bo jam jest śmierć. For I am death i The Pretty Reckless w Esterok za nami. Przed nami natomiast już za tydzień, proszę Państwa, start Czochraj Bobra Fest 2026. Dokładnie 9 lipca, w czwartek, startuje ten festiwal. Ja mam w tej chwili podwójne zaproszenie na tenże. Jeśli Państwo chcieliby je przytulić, no to wystarczy odpowiedzieć mi w formie głosówki na Messengerze Eskirok na bardzo proste pytanie. Gdzie dokładnie odbywa się Czochraj Bobra Fest? Zresztą odbywa się w tym mieście od samego początku swojej historii. Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eskirok. Tymczasem proponuję utwór grupy Kasabian, Fire. Może być?

0: przepiękna dziewczyna o perłowych włosach i Omega w S-Rock. Taką klasykę rocka znajdą Państwo tylko tutaj. Zbliża się 14, to oznacza, że już za momencik w S-Rock najświeższy raport, a po raporcie zagram dla Państwa numer Guns N' Roses. Tym razem wybrałem You Could Be Mine.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn.
2: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. S-Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00. S-Rock.
3: W S-Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w S-Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.
6: Rozpoczął się proces w sprawie makabrycznego zabójstwa pod Poznaniem i kolejne spotkanie w sprawie Szpitala Południowego.
7: SK Rock. Raport.
6: Minęła 14, a Michał Przybyła, zapraszam. Policjantom przyznał się do winy, przed sądem stwierdził coś innego. Nieoczekiwanym zwrotem rozpoczął się proces w głośnej sprawie makabrycznego zabójstwa w podpoznańskich Koziegłowach. Roman R. rok temu miał brutalnie zabić swoją żonę, użył noża i żrącej substancji. Oskarżony chciał zachować mieszkanie, o które toczył się spór z ofiarą. Podczas rozprawy mężczyzna nie przyznał się do zarzuconych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.
8: Taka została przyjęta linia obrony i przy tym pozostajemy, że obecnie klient nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. I jako jego obrońca nie chciałbym w żaden sposób na ten temat się wypowiadać.
6: Tłumaczył obrońca Jędrzej Kubera. Z kolei prokurator Kinga Kobierska zaznaczyła, że dowody niezbicie świadczą o winie oskarżonego.
9: Zebrano szereg dowodów, które potwierdzały sprawstwo oskarżonego. Byli to bezpośredni świadkowie, nagrania monitoringów, ale tak samo również szereg ekspertyz sądowych, na przykład z dziedziny genetyki sądowej, biologii czy z zakresu medycyny sądowej.
6: Romanowi R. grozi dożywocie.
7: To jest raport.
6: Będą rozmawiać o sytuacji w Szpitalu Południowym i zmianach w służbie zdrowia. Za godzinę w Sejmie spotkanie klubu Koalicji Obywatelskiej z minister zdrowia i szefem NFZ-u. Rozmowy w podobnym gronie miały miejsce już w tym tygodniu z udziałem premiera. Dlaczego więc minister zdrowia i szef NFZ-u spotkają się z posłami? To pytanie do naszego reportera Michała Rawy, który jest w Sejmie.
10: Tak jest, dzień dobry. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda liczy, że szefowa resortu zdrowia na spotkaniu przedstawi m.in. pomysły na rozwiązanie kwestii wynagrodzeń lekarzy, bo jak pokazała historia Dawida Kacprzyka, system nie działa jak powinien.
11: Oczywiście jest tak, że sytuacja jest trudna, natomiast raczej jesteśmy nastawieni na poszukanie wspólnych rozwiązań i na wyjście z jakąś ofensywą, niż na topienie się w żalach i awanturach.
10: Podkreśla posłanka KO. Tymczasem na światło dzienne wychodzą kolejne skandale z warszawskiego Szpitala Południowego. Po artykułach Onetu i Portalu Zero zwolniony został koordynator prosektorium Artur Chabowski, który w szpitalu miał prowadzić nielegalny handel ciałami zmarłych.
6: Za chwilę głos w sprawie byłego już koordynatora prosektorium ma zabrać prokuratura.

0: Centralny Port Komunikacyjny podpisał kolejną umowę na projekt części strefy cargo planowanego lotniska. Chodzi o dokumentację infrastruktury do obsługi transportu towarowego. Strefa cargo ma być gotowa do końca 2031 roku.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
0: Ciepło, ale dość wietrznie, a w niektórych częściach Polski też pochmurnie. Tak w skrócie można by opisać dzisiejszą pogodę. Termometry w zasadzie w całym kraju pokazują w okolicach 25 stopni. W nocy trzeba spodziewać się przelotnych opadów. W piątek i w sobotę ma być nieco chłodniej, a w niedzielę dość mocno popada.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: What's your number? To Cypress Hill w S-Rock na początek trzeciej godziny naszego czwartkowego spotkania. Łukasz Trzeciłowski, kłaniam się Państwu nisko. W czwartek, 2 lipca 2026 roku, niektórzy twierdzą, że to moje święto, bo mamy Międzynarodowy Dzień UFO, a wielu moich znajomych myśli, że jestem kosmitą. Czy się mylą? Tego nie wiem. Nie zdradzę. To znaczy wiem, ale nie powiem. Powiem natomiast tyle, że Dziwna Wiosna prezentuje nowy utwór, nie dość, że nagrany w mojej kochanej rodzinnej Łodzi, no to jeszcze w tekście odniesienia do absolutnie kultowego zespołu z mojego pięknego miasta, czyli Cool Kids of Death. Dziwna Wiosna i Światła Miasta teraz w Esterok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: koła czasu, Joanna w Estrok. Jak najlepiej poradzić sobie ze wzburzonym oceanem życia, a no dać sobie od niego odpocząć, na przykład na dobrym festiwalu. Takim festiwalem jest Czochraj Bobra Fest, który już w przyszłym tygodniu, w czwartek, rozpoczyna się, a no właśnie, gdzie on się rozpoczyna? O to dzisiaj Państwo pytałem, no i Państwo odpowiadali na Messengerze Eski Rock. Piotrek na przykład odpowiedział tak.
1: Siemano, Eska Rock. Oczywiście festiwal Czochraj Bobra Fest odbędzie się tam, gdzie co roku, czyli na namysłowskich Błoniach. Pozdrawiam Was serdecznie.
0: Hell yeah! Pozdrawiamy Ciebie również bardzo gorąco. No i Piotrze, zabieraj osobę towarzyszącą i pakuj malatki, bo jedziesz na te namysłowskie Błonia cieszyć się czochraniem bobra przez 3 dni. Czwartek, piątek, sobota. Bo na wszystkie 3 dni masz podwójny karnet ode mnie i od Eski Rock. Gratulacje! Kolejny taki karnet do zdobycia w Eski Rock już jutro, a teraz w Eski Rock Pearl Jam.

0: Breaking the Habits to Linkin Park w Easter Rock. Przypominam, że jeszcze jeden podwójny karnet na całego Czochrebobra będę miał dla Państwa już jutro po 12 w Easter Rock, także spokojnie. Jeśli jeszcze Państwo go nie zdobyli, proszę się nie denerwować, będzie jeszcze szansa. Przed 15 jeszcze mam zamiar opowiedzieć Państwu, zgodnie z obietnicą zresztą, o pewnej bardzo ważnej rocznicy w historii grupy Queen, która przypada właśnie dzisiaj. Ale najpierw sprawdzimy, któż dziś wieczorem będzie gościem u Wojtka w Kawałkach Mojego Życia.
1: Autopromocja. Kawałki Mojego Życia. Kawałki Mojego Życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Efekt MEV, który został stworzony przy użyciu gitary i gałki głośności na gitarze, gdzie gitarzysta po prostu no, zrobił to tak cudownie, że ja do tej pory słuchając tego, no mam wrażenie, że to są faktyczne MEV.
1: Kawałki Mojego Życia.
2: Cześć, tu Tomek Bruszewski, ex Róże Europy. Zapraszam gorąco do słuchania audycji Kawałki Mojego Życia, w której będę gościem.
1: Kawałki Mojego Życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
3: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Kto usiądzie za perkusją Pearl Jam po odejściu Matta Camerona? To pytanie od miesięcy zadają sobie fani grupy na całym świecie. Zespół wciąż oficjalnie nie przedstawił jego następcy, a głos w tej dyskusji ostatnio postanowił zabrać także Kim, czyli gitarzysta Soundgarden, który wytypował swoich faworytów do tej prestiżowej roli i rzucił na stół dwa nazwiska. A więcej o nich przeczytacie na skrock.pl.
1: Skrock. Radar.

YouTube in a life of Estrock. A ja mam teraz, proszę Państwa, historię bardzo ważnej rocznicy. W 1970 roku z założonej dwa lata wcześniej grupy Smile wyewoluował zespół Queen w składzie Brian May, Roger Taylor i Freddie Mercury oraz basista Mike Gruss, który niestety nie zagrzał długo miejsca w zespole, zresztą jak i kolejnych dwóch basistów, którzy do stycznia 1971 roku przewinęli się przez zespół. Dopiero w lutym 1971 jako basista grupy Queen został ogłoszony John Deacon, no i wszystkie, proszę Państwa, elementy tej układanki wskoczyły na swoje miejsce. 2 lipca, czyli dokładnie 55 lat temu, bo to było w roku 71, w Surrey College w Londynie zespół Queen zagrał pierwszy koncert w składzie, który okazał się być klasycznym składem Queen. No to słuchamy tego klasycznego składu w numerze Spread Your Wings, Queen w Estrock.

0: Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości, to pijama porno, Westerok, na koniec naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania. Już za momencik wybije 15, to oznacza najświeższy raport, a po 15 spotka się z Państwem Michał Cieślik. Ja za dziś bardzo dziękuję, życzę pięknego czwartkowego popołudnia i wieczoru, no i zapraszam do spotkania ze mną jutro. Będę tutaj na Państwa czekał od 12. Łukasz Szczeciłowski, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Czy mogę wam powiedzieć, co ja robiłam dzisiaj w nocy? Mhm. Leżałam na golasach przy otwartych oknach.
4: To ja też stałem w nocy, bo mnie tak coś podkusiło. Wziąłem lornetkę, patrzę, a tam jakaś leży baba na golasach, nie?
5: Mogę żart wuja Wojtka?
4: Dawaj.
5: Słuchajcie, Asia leżała nago, a na dworze aż się mokro zrobiło.
3: Wyścig spadochronu szczęśliwie mam już za sobą, chociaż bardzo chętnie bym jeszcze raz zobaczyła. Ja jednak będę trochę nudna i chciałabym zobaczyć kilka zer na moim koncie.
4: O, to też ładne, tak.
5: A ja mam, 0,60.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Reklama. Słuchacie Eski Rock.
8: Jest komentarz prokuratury w sprawie Szpitala Południowego. Kolejne nawałnice i liczenie strat oraz poważny wypadek w Łódzkiem.
6: Eski Rock. Raport.
8: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. Prokuratura reaguje na doniesienia o nieprawidłowościach w prosektorium warszawskiego Szpitala Południowego. Śledczy wszczeli postępowanie sprawdzające. Przed siedzibą prokuratury okręgowej w Warszawie jest nasz reporter Michał Skolimowski. Co dokładnie zostanie sprawdzone?
9: Dzień dobry. Postępowanie sprawdzające dotyczy nienależnego pobierania opłat w prosektorium. Śledczy sprawdzą też, czy w prosektorium doszło do znieważenia zwłok. Sygnały o nieprawidłowościach są anonimowe, więc prokuratura nie wszczęła śledztwa. Liczy jednak na kontakt ze stron osób, które mają na ten temat jakiekolwiek informacje.
10: Czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy zakładów pogrzebowych, które kooperowały z prosektorium.
9: Mówił prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Po doniesieniach o nieprawidłowościach Szpital Południowy ze skutkiem natychmiastowym rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium.
8: Do sprawy będziemy wracać.
6: To jest raport.
8: Po nawałnicach wielkie sprzątanie i liczenie strat. Trwa usuwanie skutków wczorajszej wichury z nawałnicą, które przeszły przez miasto i gminę Biała Podlaska. W terenie jest nasz reporter Arek Michlewicz. Arku, jak sytuacja?
11: Jestem w Grabanowie, to jedna z kilku miejscowości, w których wichura spowodowała przerwy w dostawie wody z racji zerwanych linii energetycznych. Uruchomiono agregat prądotwórczy mający napędzać pompy wodne, ale na krótko.
12: Niestety agregat po kilku godzinach pracy uległ awarii, stąd też jak najszybsza decyzja o tym, żeby podłączyć agregat w posiadaniu zarządzania kryzysowego.
11: Mówił Konrad Gąsiorowski, wójt gminy Biała Podlaska. Niespokojnie było też w samym mieście.
13: Trochę strachu było. W miejscach, gdzie duże zadrzewienie, wiadomo, że jest niebezpiecznie.
11: Groźnie było przy ulicy Kolejowej, gdzie drzewo przewróciło się na samochód, ale na szczęście nikomu nic się nie stało.
8: W miejscowości Rakowiska koło Białej Podlaskiej od uderzenia pioruna spłonął budynek gospodarczy. W sumie strażacy interweniowali tam kilkadziesiąt razy.
6: To jest raport.
8: Poważny wypadek i utrudnienia na Krajowej 14 w Łódzkiem. Na ulicy Prymasowskiej w Łowiczu zderzyły się motocykl i samochód osobowy. Trwa akcja służb, mówi Tomasz Piechowski z policji w Łowiczu.
14: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Udzielana jest pomoc medyczna poszkodowanym. Droga jest całkowicie zablokowana. Policjanci wykonują czynności w celu ustalenia okoliczności tego zdarzenia.
8: Na krajowej 14 trzeba spodziewać się utrudnień.
15: To jest raport.
8: Pełne koszyki, fioletowe dłonie i smak lata. W lasach trwa już sezon na jagody. To niepozorne owoce mają znaczenie więcej zalet niż mogłoby się wydawać, podpowiadają leśnicy.
16: Dlaczego one są dla nas tak fajne i tak ciekawe i tak je lubimy? Dlatego, że świetnie smakują, że mają taki niepowtarzalny i wyjątkowy smak, że obniżają poziom cukru i cholesterolu, że po

0: Na południowym wschodzie może jeszcze trochę popadać. Najchłodniej dziś w rejonach podgórskich. Termometry pokazują tam teraz niecałe dwie dyszki, w okolicach 27 na zachodzie, a w nocy niemal w całym kraju trzeba spodziewać się opadów. No ale po takich upałach to bardzo dobrze. Słuchajcie, u mojej mamy na podwórku normalnie słońce wypaliło trawnik.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i

0: Autystyczny to Lux Torpeda w Esterok. Ktoś może w drodze, w górę mapy. No pewnie też są tacy, którzy dziś dojadą na Openera na przykład. No to udanej podróży życzymy. Dziś popołudnie również pod znakiem tenisa, bo nasi grają na Wimbledonie. Iga Świątek z Czeszką, Pliszkową. 1-0 w setach. Na razie o kolejną rundę gra też Kamil Majchrzak. No lekko nie jest, ale walcz, Kamil, walcz. No my też powalczymy razem do godziny 18 przy okazji naszego czwartkowego spotkania. Michał Cieślik, dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I polecam się na te 3 popołudniowe godziny w Esterok. 14 po trzeciej w tym momencie, a to jest nasza nowość. Paul McCartney ze swojej najnowszej płyty. Come Inside.

0: To był Hej w Esteroki List. Wczoraj pytałem o Katarzynę Nosowską w kontekście męskiego grania. Dziś też mam dla Państwa zadanie, a może nawet pytanie, bo do wzięcia będą kolejne bilety na męskie granie w Poznaniu. To za tydzień, no ale czemu by już dzisiaj nie zaplanować sobie tego weekendu właśnie, 10-11 lipca. Także proszę być na nasłuchu takiej przyjemności na pewno przed 18 w Esterok dla Państwa.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
3: Reklama.

0: Owner of a Lonely Heart, to był zespół Yes w Esteroga. My dobijamy powoli do 15.30. W studiu pojawił się Michał.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Jest, czyli pora na aktualizację tego, co dzieje się dzisiaj.
1: A dzieje się.
0: Dzieje się i w sporcie też się dzieje. Tak. I na ten temat też między innymi Michał za chwilę powie. Dosłownie za pół minuty.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Eska Rock. Raport.
4: Poważne zarzuty dla zastępcy wójta gminy Bełchatów. Tomasz J. oskarżony jest m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się produkcją i wprowadzaniem na rynek nielegalnych papierosów.
5: Według ustaleń śledczych grupa działała od maja 2026 roku na terenie województw świętokrzyskiego i łódzkiego. Jej członkowie mogli wyprodukować i wprowadzić do obrotu co najmniej 3 tony nielegalnego tytoniu, narażając Skarb Państwa na straty w wysokości nie mniejszej niż 3,5 miliona złotych.
4: Mówi Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚ.
3: To jest raport.
4: Choć bociany są w Polsce pod ścisłą ochroną, przed letnimi nawałnicami prawo ich nie obroni. Po ostatnich burzach ucierpiała ptasia rodzina ze świętokrzyskiej Łukawicy. Z pomocą ruszyli mundurowi, a szczegóły akcji zdradza Joanna Szczepaniak ze staszowskiej policji.
6: Dwa młode doznały złamań skrzydeł i nóg, natomiast dwa dorosłe nie odniosły obrażeń. Mundurowi zabezpieczyli miejsce zdarzenia, powiadomili pracownika gminy oraz fundację zajmującą się pomocą dzikim zwierzętom.
4: Połamane skrzydła i nogi młodych bocianów opatrują już weterynarze.
3: SK Rock Sport.
4: Polacy walczą na londyńskich kortach. Na Wimbledonie trwają mecze drugiej rundy. W starciu Kamila Majchrzaka z Amerykaninem Zakarim Swajdą na razie jest remis 1-1. Z kolei w singlu kobiet na korcie centralnym turnieju Iga Świątek walczy z Czeszką Karoliną Pliszkową. Pierwszego seta wygrała Polka. Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek wystartują w sobotę w 113. Tour de France. Dla Kwiatkowskiego będzie to już 11. start w największym wyścigu kolarskim świata. Przypomnijmy, dotychczas biało-czerwoni wygrali 7 etapów Tour de France, a największy sukces w klasyfikacji generalnej odniósł Zenon Jaskuła, zajmując 3. miejsce w 1993 roku. Przed nami kolejne piłkarskie emocje związane z Mistrzostwami Świata. O 21.00 Hiszpania zagra z Austrią, o 1.00 w nocy Portugalia z Chorwacją, a o 5.00 nad ranem Szwajcaria z Algierią.

To był zespół Fallout Boy Westerok. No a ten boy no normalnie jest niemożliwy. No jako pierwszy człowiek w historii wspiął się na szczyt Nanga Parbat ponad 8000 metrów nad poziomem morza i zjechał z niego na nartach. I to bez użycia dodatkowego tlenu, pokonując całą górę od samego wierzchołka aż do końca tych możliwych warunków śnieżnych. Bargiel. Andrzej Bargiel się nazywa. Słyszeli pewnie państwo, bo to nie pierwsze tego typu dokonanie tego właśnie ski alpinisty. No taka informacja dziś do nas dotarła. Kiedyś mówiło się o takich ludziach przekot i jakoś mi tak pasuje do tego wyczynu pana Andrzeja, któremu bijemy brawo i pewnie jeszcze swojego ostatniego słowa, jeżeli chodzi o tego typu wyczyny, nie powiedział. Will you cry?

0: My Only Angel, Aerosmith i Young Blood, Westerout. Fajnie jest tak mieć swój własny festiwal, prawda? Sobie można zaprosić, kogo się tylko chce, pod warunkiem, że ma się środki na to. No, że artyści też mają wolne terminy. Young Blood, oczywiście o nim mowa, ma swój festiwal. Ta ostatnia edycja odbyła się w czerwcu w Pradze, Blood Fest, tak nazywa się ten festiwal. No i teraz już znak zapytania a propos kolejnej edycji, gdzie się odbędzie w 2027 roku. No pewnie tego niebawem się dowiemy. My Only Angel, Aerosmith i Young Blood, już za nami Westerok, za 19 minut będzie 16. Him, lada moment u nas.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

Fake It. To był zespół Cedar, pochodzący z Republiki Południowej Afryki. Właśnie skoro przy tym jesteśmy, RPA już poza Mundialem 2026, Kanadyjczycy, jedni z gospodarzy, ich wyeliminowali, no ale wczoraj to mecz było, Belgia-Senegal, no niespecjalnie mam ochotę zarywać docki z powodu piłki nożnej, no ale mnie wciągnęło, wczoraj Senegal wygrywał przez większość meczu, żeby Belgia w samej końcówce wbiła dwa gole, a potem w dogrywce trzeciego, no i wygrała i awansowała dalej. Absolutne kino, jakby to niektórzy powiedzieli. 9 minut pozostaje do 16. Republika jeszcze w tej godzinie się zmieści. Teraz Måneskin i Tom Morello. Gossip przed nami. Let's rock.

0: to jest Republika Westerogi, biała flaga. No i zbliżamy się do godziny 16. Dwie minuty do czwartej nam pozostają. To oznacza, że nadchodzi pora najnowszego raportu, więc gorąco zapraszamy już za dwie minuty.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Są zarzuty po śmiertelnym wypadku w Lublinie. Na warszawskim Ursynowie mieszkańcy boją się, że ich blok się zawali. Nowa funkcja w M-Obywatelu.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 16, Michał Przybyła, zapraszam. Są zarzuty dla 19-letniego kierowcy BMW po śmiertelnym wypadku w Lublinie. Nie miał prawa jazdy i prowadził pod wpływem alkoholu. W nocy po zderzeniu dwóch aut na miejscu zginęła 17-letnia pasażerka, a 7 osób trafiło do szpitala. 3 z nich odniosły poważniejsze obrażenia, ale nie zagrażają ich życiu. Mężczyzna usłyszał 2 zarzuty, informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: Pierwszy zarzut dotyczy spowodowania śmiertelnego wypadku. Tego przestępstwa dopuścił się znajdując się w stanie nietrzeźwości i drugi zarzut dotyczy kierowania pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości.
1: 19-latkowi grozi do 20 lat więzienia.
2: To jest raport.
1: Blok na warszawskim Ursynowie może runąć w każdej chwili. W budynku przy ulicy Hirschfelda ściany odsunęły się od podłóg. W wielu miejscach pojawiły się też szerokie pęknięcia. Z mieszkańcami bloku rozmawiał nasz reporter Krzysztof Płowiecki.
4: Większości mieszkańców nie ma już na miejscu, ale ci, którzy zostali, żyją w ciągłym strachu.
5: No strach już od dawna. Nie sposób jest zasnąć i nie sposób jest zostawić swoje mieszkanie i po prostu wyjść spokojnie do pracy.
4: Powiedziała mi pani Paulina, która mieszka w sypiącej się części budynku. Blok jest w fatalnym stanie już od dawna, a mieszkańcy zarzucają spółdzielni brak działania.
6: Tragedia jest w tamtym roku, w tej Elce. Wiedzieli od 17 lat, że tam pękało, nic się nie robiło. No to się w końcu rozkraczyło.
4: Komentuje pani Barbara z klatki obok. Nadzór budowlany zakazał użytkowania budynku i nakazał przeprowadzenie remontu. Spółdzielnia musi zapewnić dotychczasowym lokatorom mieszkania zastępcze. Wczoraj w tej sprawie zebrała się Rada Nadzorcza spółdzielni i niebawem poznamy oficjalne ustalenia.
2: To jest raport.
1: Nowa funkcja w M-Obywatelu. Od dziś można w nim zgłosić również podróż zagraniczną, sprawdzić aktualne zasady wjazdu do wybranego kraju czy zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
7: Wystarczy jedno kliknięcie, będziemy otrzymać wszystkie informacje za pomocą powiadomienia push przez 6 miesięcy albo do czasu zmiany naszej decyzji.
1: Wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. System będzie rozbudowany, dodaje wiceszef MSZ-u.
8: Jeszcze w czasie tego lata uruchomimy aplikację mobilną, tak żeby wszystkie te funkcjonalności, które są dostępne na stronach internetowych, były łatwe do korzystania na smartfonach.
1: Dzięki zgłoszeniu podróży MSZ może szybciej skontaktować się z Polakami przebywającymi za granicą i udzielić im pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia

0: What's a Wonderful World? Że cudowny, że wspaniały. No pewnie znajdą się tacy, którzy poddadzą wątpliwość taki stan rzeczy na świecie. No ale przynajmniej próbujmy jakieś pozytywy dostrzegać. O, na przykład takie, że lato, że upał zelżał. Ale za to burze nękają, ktoś powie. No trudno, zawsze coś się znajdzie. Joey Ramone, już za nami Westrock, a ja się kłaniam po 16, Michał Cieślik. No i zapraszam do Eski Rock, wciąż pod nieobecność kolegi bez nazwiska, który już tutaj w poniedziałek wróci do Państwa. Oto już powiem, żeby Państwo spokojni byli. 16, 11 minut po 16, dokładnie tak. Zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: W czwartek, drugi dzień lipca. To już nowe nagranie zespołu Nothing But Thieves zatytułowane Evolution.

0: To był wehikuł czasu. Właśnie a propos, wczoraj się trochę pośpieszyłem, mówiąc, że jesteśmy za półmetkiem roku. Otóż nie, jak kalendarz podpowiada, dziś mamy środkowy dzień właśnie 2026 roku, no i w samo południe dzisiaj pękła półka roku, innymi słowy. Więc właściwie to już z górki mamy do 2027. No tak to wygląda. Dżem za nami Westerok, 21 minut po 16, chwila przerwy, po niej wracamy z Faith No More.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

to Faith No More, West Rock, Easy. A właśnie, tylko spokój nas uratuje, jak wiadomo. No i z tego założenia, zdaje się, wyszła dzisiaj Iga Świątek, która po lekkich i chwilowych, dodajmy, turbulencjach zameldowała się właśnie w trzeciej rundzie Wimbledonu, pokonując Czeszkę Karolinę Pliszkową 2-0 w setach. Także brawa, brawa dla tej pani. No i trzymamy kciuki oczywiście za kolejną rundę, a więcej o sporcie już za 3 minuty. W najnowszym raporcie Westerok zapraszamy. Sound 41.

0: Somebody One i Pieces. Este rok, 16:30, prawie że na naszych zegarach. Michał?
1: Dzień dobry.
0: Cześć, jesteś?
1: Tak.
0: Proszę Państwa, no, wszyscy zastanawiają się od lat nad receptą, a Michał ma po prostu tak i już. Tak. Recepta na długowieczność. I za chwilę
1: będzie.
0: W raporcie Państwo ją poznają.
1: Oczywiście.
2: Autopromocja. Melina. Este rok.
3: W tym momencie prezydent Zełenski w sposób spektakularny swoim dekretem ogłoszonym czy podpisanym 26 maja wywrócił stolik. Przynajmniej ten efekt tego dialogu no, zniweczył, podpisując decyzję, która no, w sposób oczywisty musiała wywołać w Polsce ogromne oburzenie, emocje, poczucie takiego no, zlekceważenia państwa, zlekceważenia wrażliwości historycznej.
2: Melina.
4: A w najbliższej Melinie znawca stosunków polsko-ukraińskich, historyk profesor Grzegorz Motyka.
2: Melina w Esce Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski spotka się jutro w Warszawie z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrzejem Sybichą. Rozmowy będą dotyczyć relacji polsko-ukraińskich oraz aktualnej sytuacji na froncie.
5: To jest raport.
6: 80-latek z Paczkowa w województwie opolskim usiłował zabić swoją żonę. Użył młotka. Jest w tymczasowym areszcie. Grozi mu nawet dożywocie.
7: Andrzej P. wszedł do pokoju, w którym spała jego żona, a następnie zaatakował ją, zadając kilka ciosów młotkiem w rejon głowy. Pokrzywdzona zaczęła się bronić. Napastnik kontynuował atak, uderzając ją między innymi wazonem twarz.
6: Relacjonuje Stanisław Bar z opolskiej prokuratury. Kobiecie udało się uciec i wezwać pomoc. Policjanci zatrzymali agresora w mieszkaniu. Przyznał się, ale nie potrafił podać powodu ataku.
7: Na tę chwilę dysponujemy już informacjami wskazującymi, że korzystał on z pomocy lekarza psychiatry oraz leczył się neurologicznie.
6: Dlatego biegli sprawdzą, czy w momencie ataku był poczytalny.
5: SK Rock Sport.
6: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Polka pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3. W kolejnej rundzie zagra ze zwyciężczynią meczu Aleksandry Jali z Filipin i Australijki Mai Joint. A jak się okazuje, tenis i inne sporty rakietowe mogą wydłużać życie. Tak wynika z wieloletnich badań. Naukowcy z Kopenhagi wykazali, że osoby grające w tenisa żyły średnio nawet o blisko 10 lat dłużej niż osoby nieaktywne fizycznie. Eksperci podkreślają jednak, że kluczowa jest regularna aktywność oraz dopasowanie wysiłku do wieku i stanu zdrowia. Tottenham pobił klubowy rekord transferowy. Do londyńskiego zespołu trafił 21-letni Portugalczyk Mateus Fernandes, wykupiony z West Hamu za około 85 milionów funtów. To największy transfer w historii kogutów, które po słabym sezonie wzmacniają skład przed nowymi rozgrywkami.
0: Czyli rozumiem, że jak sporty rakietowe, to
1: badmintona?
0: No właśnie, to, tak, tak, to paletki to też, tak, też działa, okej.

mojej dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek jaki.

To Róże Europy w ST Rock. To przy okazji zaproszenie jeszcze do Wojtka Góralskiego na 21, bo Wojtek będzie miał gościa w kolejnym odcinku Kawałków mojego życia. Tomasz Bruszewski, muzyk, który przez kilka lat współtworzył Róże Europy. Opowie Wojtkowi i Państwu o swoich muzycznych fascynacjach, o swojej ukochanej muzyce, bo o to właśnie w tym programie chodzi, więc polecamy serdecznie o godzinie 21:00 kolejne wydanie Kawałków mojego życia w ST Rock. Róże Europy, Jedwab, to za nami w ST Rock. Za 20 minut będzie 17:00. To już Def Leppard, Rejoice.

0: to jest The Flat Party, Rejoice, Esther Rock. 2 lipca dzisiaj w kalendarzu, nie wiem czy Państwo wiedzieli, ale dziś obchodzimy Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego. Ile radości, ile emocji potrafi przemycić taki dziennikarz bądź dziennikarka. Wiadomo, także z tego miejsca pozdrawiam serdecznie koleżanki i kolegów zajmujących się tą dziedziną właśnie. No i z tej okazji, no chyba nie mógłbym przypomnieć tego klasyku, tego bangera, jakby to niektórzy powiedzieli.
1: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Breakout, to był Scott Stapp w Esther Rock, a za 3 minuty będzie 17, za chwilę najnowszy raport na naszej antenie, zapraszamy. My słyszymy się już po godzinie 17 i wtedy właśnie będę miał dla Państwa prezent zaproszenia na koncerty męskiego grania w Poznaniu za trochę ponad tydzień. Także proszę być blisko radia, jeżeli ktoś jest zainteresowany.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Robili takie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że nie przychodził księgowy z kalkulatorem i nie mówił, na to nas nie stać, tego nie robimy.
1: Łukasz Bąk.
3: Najpiękniejsze w autach tego typu jest to, że są całkowicie bez sensu, ale tak. Wsiadasz za ich kierownicę i japa ci się cieszy od ucha do ucha.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Reklama.

0: jest Eskrok. Kolejne weta prezydenta. Są zarzuty dla rodziców po wydarzeniach w Kołobrzegu. Rekordowe odkrycie w jednym z rezerwatów.
1: Eskrok. Raport.
0: Minęła 17, Michał Przybyła, zapraszam. Kolejne dwa weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał m.in. ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Zdaniem prezydenta ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację.
2: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego. Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu.
0: Weto prezydenta krytykuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
3: Ta decyzja to żadna merytoryczna ostrożność czy prawna roztropność. To jest jawne, w pełni świadome krzywdzenie polskiej młodzieży i skazywanie jej na dalszą bezbronność wobec systemowej przemocy.
0: Prezydent zawetował też ustawę o ochronie morza przed zanieczyszczeniami.
1: To jest raport.
0: Od miesiąca dzieci poniżej 16 roku życia muszą obowiązkowo jeździć na rowerach czy hulajnogach elektrycznych w kaskach. Przepisy są skuteczne, mówi wiceprezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.
4: Praktycznie wszyscy jeżdżą w kaskach. Nawet zauważyłem, że dzieci wyjeżdżające na bocznych wiejskich drogach też jeździły w kaskach. Wydaje mi się, że ustawodawca powinien jeszcze doprecyzować przepis, że powinien to być kask prawidłowo zapięty.
0: Policjanci w pierwszym miesiącu wykryli niemal 1100 przypadków braku ochrony głowy, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
5: Nie oznacza to, że w każdym z tych przypadków został nałożony mandat karny. Staramy się w każdej sytuacji podejść do tego tematu indywidualnie. Jeżeli pouczenie będzie tutaj miało swoje zastosowanie w tym, że w przyszłości ten młody człowiek zastosuje się do tych przepisów, wtedy mówimy o takiej możliwości.
0: Przypomnijmy, mandat za brak kasku nakładany na rodzica lub opiekuna prawnego wynosi 100 zł.
1: To jest raport.
0: Pluli, kopali i szarpali policjantów, a wszystko na oczach swojego 2-letniego syna. Są zarzuty dla rodziców po wydarzeniach w Kołobrzegu. Mundurowych wezwali sąsiedzi z powodu awantury na klatce schodowej. Na miejscu policjanci zastali przewrócony wózek dziecięcy oraz pijaną parę.
6: Matka miała 2 promile alkoholu, a ojciec 2,4 promila alkoholu w organizmie. W trakcie tej interwencji 20-letni ojciec i 19-letnia matka byli niezadowoleni z czynności realizowanych przez policjantów. Zaczęli ich szarpać, pluć oraz kopać.
0: Informowała Karolina Seman z kołobrzeskiej policji. Oboje usłyszeli już zarzuty znieważania i naruszania nietykalności mundurowych, za co grozi do 3 lat więzienia. 2-latek trafił do pogotowia opiekuńczego, a o jego losie zdecyduje sąd.
1: To jest raport.
0: Rekordowe odkrycie i błyskawiczna akcja ratunkowa w rezerwacie Bagno Nadrowskie, niedaleko Olsztynka. Leśnicy natrafili na samicę żółwia błotnego składającą jaja tuż przy drodze, dlatego zapadła decyzja o jego przeniesieniu.
7: Podczas przenoszenia gniazda czekała na wszystkich jeszcze jedna niespodzianka. Okazało się, że żółwica złożyła aż 23 jaja i to jest wyjątkowo duża liczba, która oczywiście daje nadzieję na pojawienie się wielu młodych żółwi.
0: Mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak. Jaja trafiły do inkubatora, a po wykluciu młode wrócą do swojego naturalnego środowiska.

0: zapowiada się podobnie.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.

0: To był David Bowie, Let's Dance w Esterok. No i mamy 12 minut po 17 w czwartkowe, coraz bardziej zaawansowane popołudnie. Michał Cieślik, kłaniam się raz jeszcze i polecam w ostatniej godzinie naszego czwartkowego spotkania. I jak powiedziałem, będę miał dla Państwa bilety na męskie granie w Poznaniu. No to może urządzimy sobie takie małe polowanie, ponieważ już teraz mogę powiedzieć, że w tej godzinie pojawi się nagranie zespołu, który także zagra w Poznaniu na męskim graniu za tydzień, w weekend 10-11 lipca.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I proszę Państwa, jak ten zespół pojawi się na antenie Eski Rock w tej godzinie, to wtedy Państwo wysyłają do mnie szybciutko głosówkę z nazwą tego zespołu, tego wykonawcy, no i ja potem odzwonię i kogoś obdaruję biletami na męskie granie. Polowanie zaczynamy, także proszę o czujność, proszę sobie sprawdzić line-up męskiego grania w Poznaniu, no i potem zadziałać w odpowiednim momencie. A teraz nowy Suede.

0: to jest Metallica w Esterogi, Nothing Else Matters, już prawie za nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Metallica w Poznaniu na męskim graniu, ale czad. Miłego dnia.
0: Oj, panie tatku, jak pan już zażartuje, ale nie tym razem. Z dostępnych mi informacji Metallica nie ma w line-upie koncertów męskiego grania w Poznaniu właśnie, ani żadnego innego koncertu w ramach męskiego grania. Więc polowanie trwa dalej, więc proszę o czujność.
2: Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.

0: To Pink Floyd w Estrogi Heju. Ja przypomnę, że trwa polowanie na jednego z wykonawców, na jeden z zespołów, który pojawił się podczas koncertów męskiego grania w Poznaniu. To już w weekend za tydzień. Ja właśnie mam bilety dla Państwa na męskie granie w Żywcu. Zasada jest prosta. Jak tylko ten zespół pojawi się na antenie Jeski Rock, to Państwo wysyłają do mnie głosówkę z nazwą tego zespołu, z nazwą wykonawcy. I mogę tylko powiedzieć, że ten moment, kiedy ten zespół zagra w tej godzinie, zbliża się wielkimi krokami. Na pewno nie teraz, bo w tym momencie Michał pojawił się w studiu.
1: Tak, cześć, jestem
0: Michał.
1: Znowu. Hej.
0: No i o 17.30 punktualnie skrót najważniejszych informacji w raporcie.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Trochę mokro się zrobiło i na pewno Gleba z tej okazji będzie się cieszyła.
4: Ja bardzo chciałabym zobaczyć taką szczęśliwą Glebę. Ale będzie piękny dzień!
5: Gleba to był taki tancerz, czyli nie cieszyła się, tylko cieszył się.
4: Pamiętacie film pod tytułem Men in Black? Tam to się dopiero działo, jeśli chodzi o kosmitów.
3: Ja wszystko zapomniałem, jak kliknęli takim długopisem w moją stronę.
5: No właśnie, ja też pamiętam. Ostatnio, co pamiętam, podszedł facet z takim długopisem, błysnęło i nie wiedziałem, jak do domu wrócić.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Fala afrykańskich upałów, która przetoczyła się przez Polskę, dała się we znaki nie tylko ludziom, ale także zwierzętom. Na Podkarpaciu z powodu wysokich temperatur odnotowano kilka przypadków śnięcia ryb. O szczegółach powie nasz reporter Tomasz Widak.
8: Największe śnięcie ryb odnotowano w zbiorniku w Grodzisku Dolnym. Tam z powierzchni wody strażacy usunęli dziesiątki martwych ryb. Kilka kilogramów śniętych pstrągów wyłowiono także z potoku Tabor w Rymanowie Zdroju, a pojedyncze przypadki pojawiły się również na zbiorniku Wilcza Wola.
9: Przy tej skali, przy tych upałach, które wpływają oczywiście na obniżenie poziomu tlenu w wodzie, podniesienie temperatury wody, nie było to dużo. Na bieżąco jesteśmy w kontakcie z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska, ewentualnie z powiatowym lekarzem weterynarii.
8: Mówi Krzysztof Gwizdak z Wód Polskich. W przypadku zauważenia śniętych ryb w rzece lub na jeziorze należy skontaktować się z Wydziałem Monitorowania Zagrożeń Wód Polskich.
6: To jest raport.
7: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych skontrolowała smażalnie ryb i restauracje. Nieprawidłowości wykryto w ponad 3/4 lokali. Najczęściej dotyczyły one błędnego oznakowania potraw.
6: SK Rock Sport.
7: Kamil Majchrzak odpadł z Wimbledonu. Polak przegrał z Amerykaninem Zakarim Swajdą 3-2. Wcześniej swój mecz wygrała Iga Świątek, pokonała Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3. W trzeciej rundzie już w sobotę zmierzy się z Filipinką Aleksandrą Jalą. Z kolei jutro o awans do 1/8 finału powalczy Hubert Hurkacz. Zmierzy się z Amerykaninem Tomim Paulem. Przed nami kolejna dawka mundialowych emocji. Dziś o 21:00 Hiszpania zmierzy się z Austrią. O 1:00 w nocy Portugalia zagra z Chorwacją, a o 5:00 nad ranem Szwajcaria stanie naprzeciw Algierii. Stawką wszystkich spotkań jest awans do kolejnej rundy Mistrzostw Świata. Honda zapowiada poprawę osiągów Astona Martina. Zmodernizowany silnik ma trafić do bolidów po wakacyjnej przerwie przed Grand Prix Holandii. Zespół zajmuje ostatnie miejsce w klasyfikacji konstruktorów i liczy, że zmiany pozwolą poprawić wyniki.

0: Daleka droga do domu. To jest Koma w SC Rock. A Kasia po drugiej stronie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ten szum może świadczyć o tym, że Kasia jest w pędzie. W drodze.
1: W pędzie, jak najbardziej.
0: Ale w drodze do domu?
1: Nie, w drodze do Marcina, który się na pewno ucieszy, że pójdziemy razem na koncert.
0: No proszę bardzo. Czyli już wiesz, w razie gdybyś otrzymała ode mnie zaproszenie, kogo byś zabrała na ten właśnie koncert, tak?
1: Tak, tak, doskonale wiem. Pójdę z Marcinem.
0: Aha.
2: Cześć, SK Rock. Na Cytadeli wystąpi oczywiście Koma. Pozdrawiam.
0: Kasia, poznałaś siebie w głosówce?
1: Tak, poznaję.
0: To byłaś ty, oczywiście. I potwierdzasz to, co mi tutaj powiedziałaś w tej głosówce, tak?
1: Oczywiście.
0: Jak najbardziej. Koma i Daleka droga do domu przed chwilą. Koma także pojawi się na męskim graniu w Poznaniu tego drugiego dnia, czyli 11 lipca. I mowa oczywiście o tym kolejnym weekendzie za tydzień, nie tym najbliższym. Ten póki co jeszcze możesz sobie planować, ale już ten kolejny rezerwuj na męskie granie, bo bilety wędrują do ciebie oczywiście.
1: Dziękuję
0: no to w
1: bardzo.
0: Takim razie dobrej zabawy tobie i Marcinowi, tak?
1: Tak, dokładnie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: No i szerokości oczywiście. Pozdrawiam bardzo gorąco. To była Kasia. 23 minuty pozostają do godziny 18. Zaproszenie na męskie granie rozdane. Ale jeszcze Foo Fighters nie zagrali. Więc niech tradycji stanie się zadość. Unconditionally Foo Fighters przed nami. West Rock.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

Big in Japan i Iguana Apes w ST Rock. Na 13 minut przed godziną 18. No to było tak chropowato i głośno. No to teraz ktoś mógłby pomyśleć, taka kraina łagodności. Ale spokojnie, to tylko pozory. Spokojnie rozkręci się zaraz, jak mawiał klasyk. Przed nami Slash i Miles Kennedy, Anastasia, w ST Rock.

0: to był Sztywny Balans i Wieża Radości, Wieża Samotności. I tak kończymy nasze czwartkowe spotkanie, bo za 3 minuty będzie 18. Jutro jeszcze zapraszam Państwa o tej porze między 15 a 18. A od poniedziałku, no wszystko na to wskazujesz, rzeczy wrócą do swojej względnej regularności, że tak to ujmę. Michał Cieślik, zmykam. Póki co dobrego wieczoru życzę. Po 18 czwartkowy radar, a wcześniej punktualnie o 18 najnowszy raport Westerok.
1: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: utrudnienia na S11. Jest akt oskarżenia w sprawie zatrucia czadem, możliwy powrót pakietu CPN.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18, Michał Przybyła, zapraszam. Ogromne korki na S11 na wysokości podpoznańskiej miejscowości Gołuski. To po zderzeniu dwóch osobówek. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. W akcji biorą udział też trzy zastępy Straży Pożarnej. Między węzłami Poznań-Dąbrówka a Poznań-Zachód kierowcy mogą jechać tylko jednym pasem. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
1: To jest raport.
0: Odpowiedzą przed sądem za tragedię w Chełmie. Jest akt oskarżenia przeciwko Joannie M. i Adamowi M., którzy nieumyślnie mieli spowodować śmierć czteroosobowej rodziny. Według śledczych dopuścili się zaniedbań, które doprowadziły do zatrucia czadem w jednym z mieszkań. O szczegółach nasza reporterka Marta Łazarska.
2: Prokuratorskie śledztwo wykazało wiele nieprawidłowości co do samej instalacji gazowej. Sama praca kotła, który był przyczyną ulatniania się czadu, nie była monitorowana też przez przeglądy. Joanna i Adam M. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Do poświadczenia nieprawdy w protokole z okresowej kontroli przyznał się za to Jacek T. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności, Joannie Jadamowi M. do 5.
0: Przypomnijmy, śmiertelnie czadem zatruła się 31-letnia matka oraz jej trójka dzieci.
1: To jest raport.
0: Minister energii nie wyklucza powrotu pakietu CPN. Warunkiem jest jednak pogorszenie sytuacji na światowych rynkach paliw. Przypomnijmy, że od wczoraj nie obowiązuje już ten pakiet. Przez wygaszenie programu litr benzyny i diesla na niektórych stacjach podrożał nawet o złotówkę, mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: Zawsze te momenty, w których dochodzi do spadków ceny na rynkach, dość wolno przekładają się na ceny na stacjach. Czy dzisiaj ta praktyka koncernów powinna być inna? Pewnie tak. I tutaj liczymy także na pewne działania, sygnały do rynku, które będą podejmowane przez Orlen chociażby.
0: W przypadku pogorszenia sytuacji na światowych rynkach rząd będzie reagował.
3: Gdyby ona została w sposób negatywny zweryfikowana, no to tutaj mamy oczywiście narzędzia już przetestowane, które możemy użyć. No tutaj mówimy chociażby o obniżce VAT-u, natomiast w sytuacji, gdyby dochodziło do eskalacji w rejonie Bliskiego Wschodu i podniesienia cen surowca.
0: Obecnie ceny na światowych rynkach notują największe spadki od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie. Baryłka popularnej ropy Brent kosztuje $70. To niewiele więcej niż przed rozpoczęciem konfliktu.
1: To jest raport.
0: Bieszczadzkie żubrzyce zniknęły z leśnych pola, ale to bardzo dobra wiadomość. W głębi lasu trwa właśnie prawdziwy baby boom. Leśnicy szacują, że tego lata na świat może przyjść nawet ponad 150 młodych żubrów, o czym mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
4: Dlatego, że jest to zwierzę wciąż zagrożone wyginięciem. To trochę paradoks, bo przecież na świecie żyją tysiące żubrów, ale niestety sytuacja genetyczna ich jest taka, że pochodzą od zaledwie kilkunastu osobników. Szczególnie wartościowa jest ta populacja górska, która żyje w Bieszczadach.
0: Leśnicy przypominają, że jeśli podczas wakacyjnej wędrówki zobaczymy młodego żubra, nie wolno do niego podchodzić. Matka niemal na pewno jest w pobliżu i w obronie swojego cielęcia może być bardzo niebezpieczna.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
0: IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na północy Polski. W części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega także przed lokalnymi burzami, a w nocy może popadać właściwie w całym kraju. Temperatury będą wahać się od 13 stopni na północy do 16 na południu, a przed nami kilka pochmurnych i deszczowych dni. Warto uzbroić się w parasol.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: SK Rock Radar.
7: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy dzisiejszej nowości od Briana Adamsa. Zerkniemy także muzycznie na to, co działo się dwa dni temu w warszawskim klubie Progresja. SK Rock. Ale zanim to wszystko, posłuchajmy

to jedna z bardziej niepokojących okładek płyt, które zobaczyłem w swoim życiu, które przypomina, że używki jednak trzeba do nich podchodzić z dużą rezerwą. Pan Fish wtedy dosyć mocno eksperymentował, co właśnie pokazała ta okładka do płyty Misplaced Childhood. No ale muzycznie Kaylee Lavender, no można się, drodzy Państwo, rozpływać. Tak jak będziemy się rozpływać nad nową płytą formacji Marillion, tym bardziej, że panowie jeszcze w kwietniu i maju mówili, że mają mocne kawałki, no i udają się do Real World Studios, by nad nimi pracować, szlifować, no i zdecydować, co trafi na płytę. Jak mówili, zbliżamy się do etapu końcowego. Latem uruchomimy nasz słynny preorder i mamy nadzieję, że zostaniecie jego częścią. Jak mówią na koniec, płyta raczej nie ukaże się przed tegorocznymi koncertami, ale mamy nadzieję zagrać jedną lub dwie piosenki na żywo. My liczymy na to, że panowie także na żywo będą prezentować te nowe dźwięki wtedy, kiedy pojawią się w Krakowie 3 i 4 kwietnia. Przy okazji wielkiego powrotu, fajnej inicjatywy jak Marillion Weekend. Nie wiem, czy pamiętacie sprzed lat, o czym mówiliśmy na antenie Jeski Rok w Radarze, kiedy panowie chociażby gościli w Łodzi. No to są fenomenalne spotkania. No teraz to troszeczkę się zmienia, jest mniej intymnie, ale i tak będzie cudownie. Natomiast nie teraz o kwietniu, bo i tak cały rockowy świat żyje tym, co pojawi się na sklepowych półkach za 8 dni. A to właśnie wtedy. Oni już są gotowi. My też już powoli się przygotowujemy na tę ważną premierę zespołu The Rolling Stones przy okazji płyty Foreign Tongues i to właśnie z niej. To In The Stars.

wielu zastanawia się, kto będzie nowym bębniarzem zespołu Pearl Jam. Oczywiście panowie nie puszczą pary z ust. Eddie Vedder powiedział, że dowiemy się o tym bliżej jesieni, wtedy kiedy panowie wyruszą na pewien festiwal. Wtedy poznamy to nazwisko. Natomiast wiemy, że Matt Cameron, czyli ówczesny, czy dotychczasowy perkusista tego zespołu, dołączył do Soundgarden, wrócił trochę do tego zespołu. No i Kim z tego zespołu, czyli gitarzysta, snuje pewne podejrzenia, kto mógłby być tym bębniarzem. Jak mówi, gdyby on miał wybierać, no to myśli, że Josh Freese, czyli ten, który ostatnio opuścił Foo Fighters, a teraz współpracuje z Nine Inch Nails. Pan Kim mówi, że jest cholernie dobry. Dobry jest też Barrett Martin, który znany jest chociażby z formacji Mad Season. On też jest bardzo dobry, natomiast najważniejsze, przynajmniej z mojej perspektywy, jest to, co powiedział Kim pod koniec tego wywiadu, bo powiedział, uwaga, podobno kogoś już wybrali. I to jest ten klucz, bo wiemy, że oni już mają i tylko my jeszcze nie wiemy kto. Uzbrajamy się w cierpliwość, drodzy państwo, czekając na te przejmujące informacje. Zresztą myślę, że całkiem osłodzi nam to czekanie pan Bryan Adams, który dzisiaj postanowił humorystycznie podejść do relacji Kanady ze Stanami Zjednoczonymi. Od miesięcy, a propos Donalda Trumpa, mówi się o tym, że Kanada mogłaby być 51. stanem Stanów Zjednoczonych. Dlatego pan Bryan Adams postanowił trochę z optymizmem opowiedzieć o jedności, ale także pokazać tę piękną refleksję a propos mieszkańców Kanady, którzy powinni się łączyć w kontekście kultury, regionu, pokolenia. I o tym wszystkim dzisiaj pan Bryan Adams w kompozycji 51st State. Zresztą jestem przekonany, że tego numeru nie zabraknie także w grudniu, kiedy ten artysta pojawi się w Gliwicach.

0: Podziękujmy im, że wrócili z tymi dźwiękami i w ogóle wrócili, bo mając takie żony, myślę, że już nie muszą zajmować się muzyką. Żona Benjiego Madera z formacji Good Charlotte nazywa się Cameron Diaz. To jest ta Cameron Diaz. No właśnie. A żona Joela Madena, jego brata, także z formacji Good Charlotte, jest osobowością telewizyjną i nazywa się Nicole Richie. Drodzy Państwo, z takim nazwiskiem to kredyty się same spłacają.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Wielotysięczny tłum przed sceną, zaczynamy grać Jedwab i nagle przeogromna wrzawa z publiczności. Każdy, wiesz, śpiewa razem z nami Jedwab. Instrumenty nagle znikły, nie było. Odłożyliśmy instrumenty i cały utwór zagraliśmy, zaśpiewaliśmy razem z publicznością.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Tomek Bruszewski, ex Róże Europy. Zapraszam gorąco do słuchania audycji Kawałki mojego życia, w której będę gościem.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autoreklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
3: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

To skoro już tak zahaczamy o kobiety, to oddajmy głos także siostrzanemu trio, ponieważ Daniela, Paulina i Alejandra dosłownie kilka dni temu, 30 czerwca, pojawiły się w klubie Progresja. Pojawiły się nie tylko, by wspominać swoją ostatnią płytę sprzed 2 lat, ale także, by zapowiedzieć nowy krążek The Warning, czyli płytę Everything's Falling. Ten krążek już 28 sierpnia pojawi się na sklepowych półkach, a za moment usłyszycie Ritual, czyli kompozycję, którą w Progresji zagrały jako 12, a same mówią, że ten kawałek opowiada o strachu przed utratą czegoś dobrego. Nawet kiedy wszystko układa się pomyślnie, lęk potrafi przekonać cię, że katastrofa czai się tuż za rogiem. Ja nie wiem, czy katastrofa czai się za rogiem, natomiast mam wielki apel do wytwórni formacji The Warning, żeby przemyśleli oni te materiały promocyjne a propos tych trzech sióstr, które oczywiście wyglądają pięknie, natomiast wydaje mi się, że zdjęcia, które zdecydowanie bardziej przypominają mi sesję zdjęciową Taylor Swift albo zupełnie innej gwiazdy pop, chyba do końca nie pasuje do tego, co panie mają do powiedzenia w kompozycjach zespołu The Warning. To ich Ritual w Esterok.

0: Ile to już takich historii poznaliśmy, kiedy to basista na przykład dołącza do zespołu, no i szybko okazuje się, że znacznie lepiej sprawdza się przy mikrofonie. A dzierży ten mikrofon pan Enrique w tym zespole już przeszło 40 lat z małymi przerwami.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Profesor Grzegorz Motyka.
3: W tym momencie prezydent Zełenski w sposób spektakularny swoim dekretem ogłoszonym czy podpisanym 26 maja wywrócił stolik, przynajmniej ten efekt tego dialogu no, zniweczył, podpisując decyzję, która no, w sposób oczywisty musiała wywołać w Polsce ogromne oburzenie, emocje, poczucie takiego no, zlekceważenia państwa, zlekceważenia wrażliwości historycznej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. Eska Rock Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze będzie ostatnia okazja, by zgarnąć podwójne zaproszenie na Rock na Bagnie. Powiemy o muzycznej miłości Micka Jaggera oraz o nadchodzącej płycie formacji Airborne. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21, ale zanim to wszystko, czas na zespół, który ma już dość pusto w swojej zespołowej kasie, więc tylko czekać, aż Måneskin ogłosi powrót.

Co prawda panowie nas nakarmili dwoma epkami, natomiast my czekamy na więcej tych słodkich rzeczy. Tym bardziej, że oni wprost mówili, że zbliża się ich płyta, która ma być swoistym opus magnum w kontekście oczywiście dokonań tej irlandzkiej formacji. Podobno ma być mocno, podobno ma być rockowo, czyli tak jak nie do końca było przy okazji tych dwóch epek. Natomiast prawda jest taka, że przed nami dźwięki nowe. I to nowe, które zaskoczyły dosyć mocno fanów pana Artura Rojka. Artur Rojek zapowiedział swoją płytę najpierw kompozycją Gruby Mały, przy okazji także kampanii, o której było głośno w dużych miastach, a teraz postanowił zaprezentować dwa single. O Yeti mówić nie będziemy, ale będziemy mówić o singlu, który powstał także za sprawą pana Zbigniewa Preissnera. Nie wiem, czy trzeba przedstawiać tego genialnego kompozytora muzyki filmowej i teatralnej. W każdym razie on swoje zdolne palce maczał w kompozycji w objęciach. No i teraz pan Artur będzie robić to, co potrafi najlepiej przy okazji swoich solowych dźwięków. Ja czuję się zaopiekowany, czekając oczywiście na całą nową płytę pana Artura, która coś czuje, że pojawi się szybciej niż nowe YouTube.

Nie ukrywam, że dawno tego nie czułem. I mimo tego, że pracuję w radiu 22 lata, nadal czuję tę dumę i satysfakcję taką wewnętrzną. Jak odkrywam jakiegoś muzyka i później pilotuję trochę jego karierę, spoglądając na to, co się dzieje, a później nagle zauważa go także taki gość, który nazywa się Mick Jagger. To nie żarty, drodzy państwo. Mick Jagger dzisiaj wypowiedział się na temat pana Sama Fendera. Powiedział, że miewa momenty, w którym zachwyca się samym Fenderem. Powiedział też, że People Watching, czyli jego ostatnia płyta, jest doskonała. I co ważne, Mick Jagger powiedział, że Fender może być naprawdę dobrym gościem na przyszłym koncercie Rolling Stones. I może nie wszyscy to zrozumieją, natomiast ja na nowy koncert Stonesów bym nie poszedł. Ale jeśli supportem będzie sam Fender, no to dam wszystkie pieniądze, żeby zobaczyć go na żywo. Dlaczego? Dlatego, że kilka lat temu była taka okazja, żeby zobaczyć go na żywo w Polsce, kiedy raz się pojawił. Pojawił się i zagrał dla kilkudziesięciu osób w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Byłem wtedy na tym koncercie w weekend i przyznam państwu, że długo będę pamiętać ten niesamowity koncert. Natomiast bardzo się cieszę, że w pewnym momencie sam Fender usłyszał od swojego szefa, a pracował w barze, żeby się nie wygłupiał, żeby wziął gitarę i wyszedł na scenę. I on wyszedł na tę scenę, a później już do tego baru nie wrócił. To jest człowiek, który ma naprawdę niesamowicie poukładane wszystko w głowie, do tego jest super wrażliwy i do tego niesamowicie muzycznie utalentowany. Uwielbiam. Panie i panowie, nasze odkrycie sprzed lat. To jest sam Fender i to utwór tytułowy jego ostatniej płyty, to People Watching.

0: To panowie z Guns N' Roses ze swoim Nothing. A my jednak mamy coś something dla was. Czyli podwójne zaproszenia na Rock na Bagnie. Goniąc, Podlaskie, 3-4 lipca. No i wspaniałe gwiazdy, The Toy Dolls. Pojawi się Deserter, pojawi się Maleo, który będzie świętować 40-lecie. Pojawi się Hurt, pojawi się Skapetarda, pojawi się Stacja B, Zenek Grabowski, Strike, Wylew. No i legendarna TZN Xenna. Jak jeszcze by dołożyli, czego nie zrobili, Sedes i na przykład Brudne Dzieci i Sida z kompozycją Landryn, to ja jestem w ogóle kupiony i za rok się widzimy gremialnie. Natomiast gdybyście chcieli wybrać się w tym roku na 16. edycję Rocka na Bagnie, dajcie nam koniecznie teraz znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Robili takie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że nie przychodził księgowy z kalkulatorem i nie mówił, na to nas nie stać, tego nie robimy.
1: Łukasz Bąk.
3: Najpiękniejsze w autach tego typu jest to, że są całkowicie bez sensu, ale tak. Wsiadasz za ich kierownicę i japa ci się cieszy od ucha do ucha.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
11: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
12: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

To skoro już tak zahaczamy o nowości za sprawą formacji Interpol, bo to ich nowe Sea Out Loud, no to pochylmy się także nad datą 28 sierpnia. To nie tylko data premiery nowej płyty formacji The Warnings, o czym wspominaliśmy w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania w Radarze, ale to także data wydania nowego, tytułowego albumu formacji Airborne. Zresztą panowie nie próżnują, co jakiś czas wydają nowe single, w tym m.in. Kid in a Candy Store. I tych nowości jest cała masa. To tak w oczekiwaniu oczywiście na to wszystko, co wydarzy się już pod koniec sierpnia. Natomiast przypominam, że już w przyszłym roku panowie będą świętować 20-lecie swojego debiutu. I to właśnie z niego, to Running Wild.

0: I od tych dźwięków wszystko się zaczęło. To Highway Tune, to Greta Van Fleet, Westerrock, zespół, który właściwie jeszcze kilka miesięcy temu nie wprost, ale sugerował, że to może być koniec historii tego zespołu. Ni stąd, ni zowąd, nagle okazało się, że jednak nie i panowie przedstawili swoją nową kompozycję, a my czekamy zdecydowanie na więcej niż tylko Play Your Games, czyli ich nowy singiel. Chcemy zdecydowanie więcej od braci Kiszka.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Czy mogę wam powiedzieć, co ja robiłam dzisiaj w nocy? Mhm. Leżałam na golasach przy otwartych oknach.
3: To ja też stałem w nocy, bo mnie tak coś podkusiło. Wziąłem lornetkę, patrzę, a tam jakaś leży baba na golasach, nie?
4: Mogę żart wuja Wojtka?
3: Dawaj. Nie?
4: Słuchajcie, Asia leżała nago, a na dworze aż się mokro zrobiło.
2: Wyścig spadoku szczęśliwie mam już za sobą, chociaż bardzo chętnie bym jeszcze raz zobaczyła. Ja jednak będę trochę nudna i chciałabym zobaczyć kilka zer na moim koncie.
3: O, to też ładne, tak.
4: A ja mam, 0,60.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama. Eskarok Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jak zdrowie pana Kramera z Aerosmith. A w końcu facet skończył ostatnio 76 lat. Powiemy także o pewnym festiwalu w Montro. Ale zanim to wszystko, zagrajmy słynny cover, o którym mało kto wie, że tak naprawdę stworzył go pewien holenderski duet Boland and Boland. Panie i panowie, to Status Quo. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam na ostatnią godzinę naszego czwartkowego spotkania.

to jest dopiero amazing, że taki Joey Kramer, który ma 76 lat, wygląda naprawdę dobrze. Tak sobie myślę, że w Polsce jak ktoś ma tyle lat, nie wygląda tak dobrze. I to nie jest kwestia rock'n'rolla, tylko możliwe, że to kwestia tego oddechu ZUS-u na plecach, który mówi: jeszcze żyjesz? Trzeba ci emeryturę płacić? A idź tam! Swoją drogą, mówiąc już tak całkowicie poważnie, Joey Kramer jednak przeżył te trudne chwile w ostatnich latach. Zresztą bardzo podziękował swoim fanom, którzy go cały czas pytają, jak się czuje. Mówi, że czuje się aktualnie naprawdę dobrze. Śmiało mogę powiedzieć, jak wspomina, że na pewno lepiej niż przez ostatnie kilka lat. Jak mówi, ostatnie 4 były dla mnie wielkim wyzwaniem, ale z radością mogę powiedzieć, że zaliczyłem je z wyróżnieniem. No tak sobie myślę, że to były trudne chwile. Z jednej strony Joey Kramer przeszedł operację serca, z drugiej strony stracił żonę. Dzisiaj mówi, że wyszedł z tego wszystkiego obronną ręką i czuje, że wszystkie z tych rzeczy bardzo go wzmocniły. Może aż tak mocno, żeby wrócić na scenę. Będziemy oczywiście temu wszystkiemu się przyglądać, natomiast teraz muzycznie myślę, że niemała niespodzianka. Wyobraźcie sobie kompozycję, w której usłyszymy Slasha, Duffa McKagana z formacji Guns N' Roses, Chada Smitha z Red Hot Chili Peppers, no i jego, pana niedźwiedzia, McCreera. Panie i panowie, to jego nowe Cool Kids.

Drogie panie, to wasza reprezentantka, która ostatnio powiedziała, że uwielbia siostrzeństwo, a siostrzeństwo rockowe i metalowe jest niesamowite, bo to stale rosnąca grupa. Powiedziała, że wszyscy wspierają się i motywują, bo zależy im, by była większa otwartość na kobiety w tym środowisku. No i przypomniała, że Taylor Momsen, chociażby z formacji The Pretty Reckless, ostatnio bardzo mocno szaleje na listach przewojów i coś czuje, że tych artystek będzie coraz więcej. Spoglądając także na młode pokolenie, zerkając ostatnio chociażby na 19-letnią Violet Grohl. Natomiast my nie o nich, tylko teraz o weteranach. To jest Josh Homme, to jest pan... Jeden i drugi i trzeci, czyli ci, którzy uwielbiają pojawiać się nad Wisłą i coś czuję, że niebawem znów się tam pojawią. To Queens of the Stone Age i z ich ostatniej płyty Go With.

0: Naprawdę trzeba mieć w sobie kawał wrażliwości, by tak podejść do tego soundtracku z filmu Drive. Zresztą Robert Keating, czyli basista formacji Inhaler, powiedział, że wyciągnęli z tego numeru niektóre elementy i pozwolili, żeby zabrzmiała ta kompozycja szerzej. Jak mówi, dzięki temu stała się bardziej emocjonalna i nabrała większego ciężaru. Gdybyście chcieli mieć tę kompozycję na winylu, to ona się pojawiła jako strona B limitowanej edycji winyla z singlem Hole in the Ground. I to było jakieś pół roku temu.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Profesor Grzegorz Motyka.
3: Jeżeli na przykład ktoś mówi, że UPA jest jak A, przepraszam bardzo, jesteśmy w Warszawie, no niedaleko stąd, w drugiej stronie Wisły, krew powstańców spływała strumieniami. Że nie ma różnicy między tym pomnikiem powstania warszawskiego, który stoi w centrum Warszawy i pomnikiem Szuchewicza czy Bandery? Naprawdę to nie ma żadnej różnicy.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

Raczej nie zazdrościmy. No chyba, że macie już wejściówki na wrześniowy koncert Hollywood Vampires, wtedy ta sytuacja nieco się zmienia. Warto wspomnieć, że zanim oni pojawią się w Polsce, to będą jeszcze nam przypominać pewną lipcową noc sprzed 8 lat, kiedy to w Montreux na festiwalu Jazz Festival pojawili się i zagrali fenomenalny koncert. 7 sierpnia dostaniemy go cyfrowo, a później 16 października także w formie fizycznej. A to bohaterowie od nich coverowo w SC Rock.

0: I to faktycznie niewiarygodne w kontekście tego, co wydarzy się za kilka chwil na antenie Eski Rock. Za moment w kawałkach mojego życia pojawi się gość, który nie tylko opowie o swoich muzycznych inspiracjach, ale także zdradzi historie związane z różami Europy. Muzyk były tego zespołu, Tomasz Bruszewski, już za kilka chwil gościem Wojtka Góralskiego. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18 i z tego miejsca przyjemnego piątku wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Efekt MEV, który został stworzony przy użyciu gitary i gałki głośności na gitarze, gdzie gitarzysta po prostu zrobił to tak cudownie, że ja do tej pory słuchając tego, no mam wrażenie, że to są faktyczne MEV.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Tomek Bruszewski, ex Róże Europy. Zapraszam gorąco do słuchania audycji Kawałki mojego życia, w której będę gościem.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Kawałki mojego życia w SC Rock.
3: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski. Zapraszam na kolejną odsłonę audycji Kawałki mojego życia, a dzisiaj ze mną i z Państwem Tomasz Bruszewski. Dzień dobry, kłaniam się.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Tomek to ciekawa postać, to jest człowiek, który między innymi przez kilka lat współpracował z zespołem Róże Europy, ale to jest też człowiek, który przez kolejnych wiele lat sobie odpoczywał od instrumentów muzycznych, a później stwierdził nagle, że z jakiegoś powodu do tej muzyki chciałby powrócić. Dlaczego, panie Tomku? Albo Tomku po prostu, Tomku, bo już tak, jesteśmy tak, na ty, już tak. Się znamy od jakichś 10 minut.
4: No tak, tak, rzeczywiście ta przerwa trwała bardzo długo. No powodów pewnie było wiele, natomiast no pewnie głównie to były sprawy takie życiowe, tak, założenie rodziny, stabilizacja jakaś życiowa. No, no niestety, trzeba było podjąć jakąś trudną decyzję, ta decyzja została podjęta. No i tak, i tak się to stało. Natomiast czemu chcę wrócić?
3: O właśnie, bo to jest jakby... To, ja się domyślam, że w życiu rzeczywiście tych zawirowań zazwyczaj jest tak dużo, że nawet sobie nie zdajemy sprawy, ale tak. Później pada decyzja, znowu chcę grać.
4: Tak. No brakowało mi tego, strasznie mi tego brakowało. No, tak naprawdę z muzyką nigdy się nie rozstałem, dobra, bo wieczorami, wiesz, przy telefonie z gitarą sobie nagrywałem różne rzeczy cały czas. Jakieś melodie nuciłem, też zapisywałem sobie na dyktafonie, więc tych piosenek jest cała masa gdzieś w skrawkach. No i stwierdziłem, to też dosyć zabawne, ale wiesz, rozwój sztucznej inteligencji trochę mnie w tym utwierdził. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem, żeby...
3: Dobra, okej, okay. Myślałem, tak, że poszedłeś z nurtem tych osób, które stwierdzili, dobra, nagram sobie zespół i coś tam zanucę.
4: Nie. Znaczy ja wiesz, miałem przygodę, że chwilę się tym pobawiłem i byłem przerażony. Pierwsza reakcja to była, wiesz, polety.
3: Co teraz z nami będzie?
4: Tak, no to jest koniec, nie ma już muzyki, nie? Ale stwierdziłem jednocześnie, że no nie, no to ja właśnie zrobię na przekór. No jak wszyscy teraz idą w to, gdzie 50% nowej muzyki, która się pojawia w streamingach, no to pochodzi praktycznie właśnie z tego źródła, to ja stwierdziłem, że nie. No co, nie jestem jeszcze taki stary. Czemu by nie?
3: Pięknie, doceniam. No o sztucznej inteligencji moglibyśmy sobie rozmawiać całkiem długo, też mam sporo swoich przemyśleń, ale myślę, że warto porozmawiać o muzyce tej prawdziwej, tej żywej, która była, jest i mam nadzieję, że będzie w twoim życiu obecna. Zatem zapraszam, proszę państwa, Tomasz Bruszewski, mam nadzieję, że coraz głośniej o tobie będzie pod hasłem Bruszewski, bo tak, tak po prostu tak, się teraz personalizujesz. Tak. Porozmawiajmy o twoich kawałkach twojego życia.
4: Tak, no od czego by tu zacząć? No to pewnie od początku, bo tak chyba by było najfajniej.
3: Jest to dobry zamysł.
4: Najfajniej byłoby to przedstawić od samego początku. No, pamiętam taki moment z dzieciństwa, gdy znalazłem w kolekcji mojego ojca stary winyl Czerwony Gitar, Historia jednej znajomości. Muszę przyznać, że kiedy igła opadła na płytę gramofonu, to no, przeszyły mnie ciary, mówiąc wprost. No, to był ten moment, kiedy no, pierwszy raz usłyszałem taką prawdziwą, żywą muzykę, taką, która dociera do duszy, dociera gdzieś do sedna. Jako dziecko, prawda, no, bo to byłem bardzo młody, ale wtedy już jakby ta muzyka bardzo, bardzo do mnie dotarła. No, za czerwonymi gitarami poszli Beatlesi, oczywiście, Stonesi, Cepelini, no cała oczywiście plejada, gdzieś na Pink Floyd pewnie kończąc, ale mimo wszystko właśnie Czerwone Gitary i Historia jednej znajomości Miłości. To był ten pierwszy utwór, który gdzieś tam obudził we mnie tę iskierkę muzyki takiej żywej, gitarowej, fajnej.

0: riffy lat 70. Jednak Parents to jest taki wyjątek od ich repertuaru. To jest potężna ballada, ponad 10-minutowa, więc no, przypuszczam, że cała się nie zmieści, ale mimo wszystko niesamowicie przejmująca, niesamowicie muzyczna. Przepiękne gitary, przepiękny głos, który notabene na początku sądziłem, że to kobieta śpiewa, ale szybko tak wyprowadziłem się z błędu. No i efekt MEV, który został stworzony przy użyciu gitary i gałki głośności na gitarze, gdzie gitarzysta po prostu no, zrobił to tak cudownie, że ja do tej pory, słuchając tego, często tego robię, no mam wrażenie, że to są faktyczne MEV.
1: Pięknie, posłuchajmy sobie. Zapraszam.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Tomek Bruszewski w kawałkach mojego życia, utwór numer 3.
2: Tak, utwór numer 3, no to taki zespół, który olbrzymie emocje we mnie wywoływał w młodości. Jest to King's X. Moja ulubiona płyta tego zespołu to jest Dogman.

0: Na płycie Dogman znajduje się utwór Cigarettes. Niesamowity utwór. To jest w ogóle no, niesamowita historia, kiedy trzech gości praktycznie na setkę wchodzi do studia i robią z tego taką ścianę dźwięku. Mhm. Niesamowite emocje, świetny wokal, basista Doug Pinnick. No niesamowity wzór też do naśladowania. Aranżacyjnie kosmos. Uwielbiam, dosłownie uwielbiam. Taka historia też z dzieciństwa, z młodości, kiedy tego słuchałem wraz z przyjacielem, siadaliśmy sobie w pokoju, włączaliśmy sobie właśnie cygarety i pokazywaliśmy sobie, wiesz, na rękach, kto ma większe ciary, nie?
1: O kurde, naprawdę?
0: Tak, i to do dzisiaj, no w sumie, jak za każdym razem włączę. To... A żeby było jeszcze śmieszniej, to ten sam kolega, przyjaciel z młodości, w tej chwili mieszka w Los Angeles. Mhm. I ostatnio rozmawiałem z nim chyba z tydzień temu i mówi, słuchaj, nie uwierzę. Kolega zaprosił mnie, jedziemy za tydzień do Doug Pinnicka. I jak będę u niego w domu, to do ciebie zadzwonię, to sobie razem pogadam. Także...
1: Wow, i to już się wydarzyło?
0: Nie, jeszcze nie był. Okay. Za słowo.
1: Dobra, to też trzymam kciuki.
0: Tak. Pięknie. Gorąco polecam, świetny numer.
1: Posłuchajmy wspólnie.

0: I jesteśmy ponownie w kawałkach mojego życia. Szybciutko dzisiaj przemierzamy przez utwory życia naszego gościa. Przypominam, Tomek Bruszewski. Kawałek numer 4.
1: Tak, teraz przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Mhm. Zespół Muse. Jakkolwiek Muse ogólnie w świecie jest, ma status giganta. Jest to naprawdę bardzo, bardzo popularny zespół. Akurat w moim przypadku wybrałem utwór z płyty, którą uważam za najlepszą. To jest Origin of Symmetry. Dla mnie praktycznie Muse to jest ta płyta, nie? Później jakoś nie do końca te wariacje do mnie przemawiały. Natomiast z Origin of Symmetry, piosenka Hyper Music, to jest ten klimat, ta agresja, ten power, który lubię najbardziej.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: No i jest zespół, na który liczyłem, że się pojawi i właściwie się nie przeliczyłem. To właściwie musiało się tutaj pojawić. Przypominam, w kawałkach mojego życia Tomek Bruszewski, gość, który w przeszłości grał m.in. z zespołem Róże Europy i coś mi podpowiada, że właśnie teraz o tym porozmawiamy.
2: Tak, tak, dokładnie. No, nie mogłoby pewnie zabraknąć Jedwabiu, najbardziej znanej piosenki zespołu Róże Europy. Z Jedwabiem mam takie wspomnienie, które zostanie chyba już ze mną na całe życie. Graliśmy taki koncert, olbrzymi koncert właśnie Róże z Lady Punk w Lublinie. Wielotysięczny tłum przed sceną, zaczynamy grać Jedwab i nagle przeogromna wrzawa z publiczności. Każdy, wiesz, śpiewa razem z nami Jedwab. To było, nie wiem jak to opisać, ale to było coś tak niesamowitego, kiedy nagle stoisz na scenie i przestajesz słyszeć w odsłuchach, gdzie naprawdę instrumenty nagle znikły. Nie było. Odłożyliśmy instrumenty i cały utwór zaśpiewaliśmy razem z publicznością. No,
1: niesamowite uczucie. Wow, a kapela poszło?
2: Tak, tak, cały utwór praktycznie. Niesamowite, niesamowite i zapamiętam to chyba do końca życia.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: jak jedwa.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.

0: Skunk Amenzi i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphonic Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphonic Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na e-bilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
3: Mniej więcej na półmetku kawałków mojego życia. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Tomasz Bruszewski. Kawałek numer 6.
4: Tak. Jako szósty chciałbym Wam przedstawić zespół Kula Shaker. Mhm. Nie do końca pewnie w Polsce aż tak bardzo rozpoznawalny jak inni przyjaciele z Wysp, bo to tak, zespół z Wielkiej Brytanii. Natomiast na pewno jest to też niesamowita grupa. Kiedy Oasis i Blur walczyli o prymat, kto w latach 90. tam najwięcej tych albumów sprzedaje, no Kula Shaker naprawdę z potężnego kopniaka weszli i rozwalili system z płytą OK. O ile pamiętam, to jest chyba utwór w ogóle otwierający tą płytę, piosenka Hey Dude. Niesamowita dawka takiej rockowej, czystej energii, połączonej trochę z psychodelią lat 60., ale jednocześnie bardzo dojrzałym tekstem. Także gorąco polecam Hey Dude.

0: Wracamy. Wracamy do wspomnień muzycznych, wspomnień, inspiracji naszego gościa Tomasz Bruszewski w kawałkach mojego życia. Utwór numer 7, panie Tomaszu.
1: A więc tak, Radiohead, Exit Music. No właśnie, przy tej piosence chyba chciałbym powiedzieć, że są utwory, które po prostu brzmią dobrze, ale są też takie, przy których w odpowiednich warunkach aż lecą łzy. No i to jest ta piosenka, przejmujący głos Toma Yorka, niesamowite narastanie dźwięku, by w finale wybuchnąć z przepotężną siłą, dosłownie na moment, ale po prostu ciary murowane. To jest czysta kwintesencja i majstersztyk aranżacyjny.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Czas na utwór numer 8 w dzisiejszym zestawieniu. Też będzie klasyka, proszę Państwa. Przypominam, Tomek Bruszewski w studiu SC Rock.
2: Jako ósmy chciałbym zaproponować utwór, który ma dla mnie bardzo duże znaczenie osobiste. Zostajemy w brytyjskich klimatach. No, przeciwna sytuacja, ale to już któryś utwór z wysp.
1: Jest ich więcej niż polskich.
2: tak to wyszło. David Bowie. David Bowie, Space Oddity. Na początku nawet zastanawiałem się, czy wersja Davida Bowie będzie fajną propozycją, czy nie byłoby lepiej zaprezentować w wersji Raya Wilsona z zespołem Cat, która też jest kapitalna. Notabene też śmieszna anegdota, bo kiedyś jechałem z Warszawy do Poznania pociągiem, tak sobie przechadzam się korytarzem, zerkam sobie w przedział. Ray Wilson. W pociągu relacji Warszawa-Poznań. Zastukałem, no parę słów tak zawiedziłem.
1: Czy jest bilecik?
2: No, ale wiesz, siedzisz sobie, jedziesz sobie, wiesz, pociągiem z Warszawy do Poznania, aż tutaj nagle sobie przechadzasz się, patrzysz, o kurde, Ray Wilson sobie siedzi, nie? Akurat na koncert do Poznania jechał.
1: Także... No, ale to widzisz, to bo dużo osób pewnie w ogóle nawet nie miało pojęcia, nie, że jedzie z takim gościem.
2: Tak. Ale bardzo sympatycznie, naprawdę.
1: Tak, wszystko dobrze. Tak. Przyjął, pogadaliście sobie.
2: Tak. Ale finalnie tutaj w przypadku tej piosenki zdecydowałem się jednak na oryginał ze względu na bardzo ważne wydarzenie w moim życiu. To znaczy w życiu mojej rodziny. Kiedy urodził się mój syn, to był długi poród. Bardzo długo to trwało. Żona została z synem w szpitalu. Ja na chwilę, tam dosłownie na 2-3 godziny wróciłem do domu, żeby się zdrzemnąć. No i tak jakoś odruchowo włączyłem radio. No i z głośników poleciał właśnie David Bowie, który śpiewał "This is ground control to Major Tom. You've really made a great." Jak ja to usłyszałem, dosłownie łzy poleciały mi ciurkiem. No, całkowicie się rozsypałem. No, od tamtej pory, za każdym razem, kiedy słyszę ten utwór, przypominam sobie tę chwilę. Bardzo, bardzo niesamowita piosenka.

0: Dobrze, proszę Państwa, kawałek numer 9. Przypominam, dzisiaj razem ze mną i z Wami Tomasz Bruszewski, człowiek, który grał z Różami Europy, gra też aktualnie z własnym projektem, o którym dosłownie za chwilę, ale jeszcze wcześniej, myślę, że ciekawa i niekoniecznie oczywista propozycja.
1: Tak, Paolo Nutini i piosenka Iron Sky. To nie jest jego typowa piosenka, natomiast kiedy ją usłyszałem, to od razu się w niej zakochałem. Mhm. Tak prawdziwy wokal, tak niesamowicie prawdziwy, emocjonujący, z takim przejęciem wykonujący ten utwór. No musiałem po prostu to puścić. Też jest ciekawy aspekt, mówiliśmy o sztucznej inteligencji. Tutaj w tej piosence pojawia się takie słynne przemówienie Charlie'ego Chaplina z filmu Dyktator, gdzie jest mowa o ludziach, maszynach, o mechanicznych umysłach i mechanicznych sercach. Ja wiem, że może trochę daleko idąca analogia, ale gdzieś tak trochę w pewien sposób mi to
0: dobrze się to skojarzyło.
1: Właśnie, tak, z AI. I, no i jeszcze raz chciałem tutaj właśnie to dla porównania jakby takich piosenek, które gdzieś tam są tworzone przy pomocy skryptów, zaprezentować utwór, którym czyste serce, czyste muzyczne serce tutaj jest podane na talerzu i trzeba po prostu to zjeść.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Proszę Państwa, czas na wielki finał kawałków mojego życia. Dzisiaj ze mną i z Państwem przypominam po raz kolejny Tomasz Bruszewski, człowiek, który w przeszłości już lata temu grał m.in. z zespołem Róża Europy. Później z jakiegoś powodu, zresztą mówiliśmy o tym z powodów rodzinnych, z powodów prywatnych, nastąpiła dłuższa przerwa, ale ta muzyka w sercu pozostała. No i teraz okazuje się światu ta muzyka, ta twórczość pod hasłem Bruszewski. Tomku?
2: Tak jest.
1: Czego się spodziewać mogą słuchacze naszego radia i w ogóle słuchacze twojej twórczości?
2: Ja może tak podsumuję sobie to, co przed chwilą usłyszeliśmy, bo dotarliśmy do finału, tak? Tej wędrówki muzycznej po emocjach. Od igły na winylu ojca przez zmylenie zmysłów Bazi, kiedy pomyślałem, że to na początku jest kobieta. Przez pogoń za świadomością i łzy w Radiohead, aż po ludzkie serce Unutniego w Abbey Road. Jednak z legendarnych studiów wracamy teraz sobie do Warszawy, do nas tutaj. Historia zatacza koło, bo zaczęliśmy sobie od Polski, wracamy do Polski. To właśnie te wszystkie fascynacje, które dzisiaj zaprezentowałem, ukształtowały moją muzyczną estetykę i finalnie doprowadziły do mojego powrotu przed mikrofon po 20-letniej przerwie. Zawsze w życiu szedłem trochę pod prąd. I chyba to nie przypadek, że w chwili, gdy zapewne połowa wydawanej dziś muzyki powstaje po wpisaniu paru komend do AI, ja wracam do absolutnych korzeni. Ten powrót zrodził się z prostej, czystej potrzeby tworzenia i autentycznej chęci dzielenia się tą twórczością z ludźmi. Bez kalkulacji, bez jakichś dalekosiężnych planów i bez oczekiwań. Po prostu czysta muzyka w czystej formie. Pierwsze lody przełamałem niedawno utworem Między Nami, który, tu muszę się uśmiechnąć, całkiem nieźle zadomowił się na playlistach i złapał wysoką rotację w kilku stacjach. To dało mi też gigantycznego kopa do dalszego działania. Dlatego idę za ciosem i Nowy Świat to z jednej strony bardzo dosłowny nocny spacer pod warszawską Palmę na rondzie de Gaulle'a i ucieczka w miasto, ale z drugiej strony to intymna opowieść o tym momencie, w którym zrzucasz maskę, o tej chwili, kiedy możesz szczerze przyznać, że nie masz dobrych kart, a jednak mając obok właściwą osobę, czujesz, że nagle absolutnie wszystko jest okej. To utwór o szukaniu dnia na samym skraju nocy.
1: A w tym projekcie jest tak, że wszystko sobie sam nagrałeś, zmontowałeś i tak dalej, a w razie czego jesteś gotowy, żeby wyjść z tym w świat i grać, będziesz miał z kim grać, jak będzie taka możliwość?
2: Tak, oczywiście.
1: Wiesz, są koledzy na podorędziu?
2: Tak, jak najbardziej, oczywiście. No. Jeżeli tylko ludzie będą chcieli przyjść na koncert, to oczywiście, że tak.
1: Pięknie. Dziękuję Ci bardzo za to wspólne spotkanie. Na koniec Bruszewski, Nowy Świat, posłuchajmy i dobrego wieczoru Państwu życzymy. Dziękujemy.
2: Dobranoc, dziękuję.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphonic Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphonic Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na e-bilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Reklama.